Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, abom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

To było w czasie stanu wojennego. Mama z dziećmi były w Gładyszowie. Ja ze synoka przychodził tak, kiedy milicja pozwoliła, kiedy się przepustku dostało. Igor tylko co zaczął chodzić. Demko jeszcze nie chodził. No i kiedy ja zrył, że idę do mnie, to Igor tak lecił strasznie. Po drodze tamtej kamienistej i się strasznie bojał się poszpotyć, wpadł.

Mówiłem, wszystko muszę przeczytać, bo akurat na dobrą sprawę toho wersza bajka, czy to bajka, zaczęło się moje murianczyny netrochanowskiego życia. Rodziła się bajka murianczysko i na mamka mi jej nie trzeba tłumaczyć, bo z miejscu od razu zrozumie. Ale od kto do potem wersy, kiedy ja go napisał, zacząłem się podpisywać Petro Murianka. Murianczysko. Murianka z Murianoczką, doryżką, stężeczką, serec swojego świta dyganiając życia. Pomóż, sestryczko, pomóż, braczyku, sama nie dwignu to tu igło. O tu, na gorboczku, o tu, przy jalicy, zbudujemy chyżku. Spokojno, tychiczko budeme sojżyty od czerwiu chrobakiu, rydny lis choronyty. Dwigaj się, chyżku, mirjaj inżynieriu, żeby się nie schozło, murianczysko. Polad mian ruczkę, bolad mian nożkę, cały dzień chodziłam aż pod tam tu sosnu. Za to serce moje od radosty mlije, bo już na werszeczku wieńczyk zelenije. Spoczywaj, sestryczko, spoczywaj, braczyku, lisa szum nese son, pora odpoczynku. Chru, chru, dyka swynia, chru, chru, idę z ryłą, ciłu mordu, aż po ucha szturiła. Ratyciamy mołotyła, wikłach z lisno tyrmosyła, ciłym lisom, ciłym świtom obnosyła. Hej, hej, sestryczko, hoj, hoj, braczyku, sama nie dwinu to tu igło. A tu, na gorboczku, a tu, przy jalicy, zbudujemy chyżku.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy, Łymkiwskiego Radia LEM FM. Besituje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy program Obzeracz Przyrody. Wysłuchali sme tiż już wstupnoho dżingla, który właśnie zapowida naszą przyrodniczą audycję, w której wandrujemy, chodzimy sobie po krasnych zakutynach świta. No i jak znate, od 81 odcinka naszej audycji mamy taką serię, w której odkrywamy nacjonalny park w Polsce. No i dneska mamy 86 odcinek i pojechamy do takiej części Polski, która może być znajoma osobliwo dla tych słuchaczy, którzy żyją i słuchają nas na czużyni, a besida dokładnie pro Karkonoszski Nacjonalny Park. Jest to park, który ma powierzchnię prawie 6000 hektarów, znajduje się w Nyżnoszleskim województwie na Derżawniej Hranyci z Czechami. No i nie to młody nacjonalny park, bo był zaklekany już 16 sierpnia 1959 roku. No, Karkonoszy to sód chory, który bardzo dobry sód znany praktycznie wszystkim i nelem lemkam, ale i po prostu wszystkim żyjącym w Polsce. Sód to chory, który mają osobliwą interesującą geologiczną budowę. Możemy w to tych chorach bardzo dobry dozryty się elementiu poledownikowej rizby. No i też tam jest bardzo ciekawy roślinny świt, jak i też ciekawa sytuacja podjęła się ze zwierzętami. No i pierwsze już dajaki tak osnowy ochrony przyrody w Karkonoszach to małe miejsce w 1910 roku. Tołdy woznyknęło stanowisko komisara ochrony przyrody, no a w 1927 roku była zaklekana hirska storoż. No a pierwsze rezerwaty przyrody to jeszcze były klekane w niemieckich czasach. Bo w 1933 roku i to te pierwsze rezerwaty przyrody obnymały poledownikowe kotły i wieloch pamiętniki u przyrody, hołowni to skałok. No i w dzisiejszym programie to przyzrymy się kustoti takim osnownym informacjom na temu ochrony przyrody. Doznamy się też, jakie są rośliny, jakie żyją zwierzęta, albo jakie nie żyją zwierzęta w Karkonoszskim Nacjonalnym Parku. No i też krótko przedstawię wam turystyczną infrastrukturę. No, na pewno już wielu znate pro Karkonoszy, zatem chneszny odcinek może być dla wielu z was takim przypomnieniem po prostu ważnych tem, ważnych informacji właśnie pro totu zakutynu Polszczy. A poklasz to, pererwa bude, muzyczna pererwa, a o paroch minut wertam do was i budu prodążaty besidu.

Wertamy po krótkiej muzycznej przerwie trwać program Obserwacz Przyrody i w dzisiejszym odcinku wandrujemy po Karkonoskim Nacjonalnym Parku, jaki jest bardzo

Mamy strawamy, no w parku, jak dobry porachowale mudry hołowy, żyje rosne bilsze jak tysiąc gatunków roślin, sąd tyż w to tym czysle endemity. Możemy strityty na premier bazaltową skalneciu, jest to taki pit gatunok darniowej skalneci, saksifraga moskata, no a też możemy okrem tej rośliny dozryty się karkonoszskoho dźwińczyka, kampanula bohemika, jak i mytnyka sudeckoho pedicularis sudetica. No to poślidni to jest gatunok ziła z rodyny zarazowatych. No, okrem takich roślin, takich po prostu kwitkiw rosnuczych w to tych formacjach roślinnych, to też mamy lisy. I to te lisy są zryżne ciuwane, pić wsliadom wysoty nad morą. No, nyże to mamy tak nyżne pasy lisiu, mieszanych lisiu, a wyże mamy już takie pasmo właśnie z osmerkami, z bukami. Tiż jawory rosnut, lipy, jarabiny, jodły, jaleci. O. No, tiż jest w Sudetach, w Karkonoszach dokładniej, plantro sosny hirskoj, a nad plantrą sosny hirskoj nachodzicia zona alpejskich skalnych roślin. No, jest to bardzo osobliwe i wyjątkowe, bo Karkonoszy nie są tak wysokie jak Tatry, ale z uwagi na taki bardzo ostrzejszy klimat, zimniejszy, bardzo studenny klimat, to właśnie to te plantra sosny hirskoj i to plantra alpejskich skalnych roślin zaczynają się niżej jak w Tatrach. Tyż no, mamy różne gatunki zwierząt w Karkonoszach. Bober, serna, lyszka, mamy myszperhaczy, 16 gatunków myszperhaczył. No i tyż żyje na terenie Nacjonalnego Parku w Karkonoszach muflon, który był introdukowany na początku 20. stulecia z Korsyki. No ale właśnie, mamy wołka, cy mamy odkal sód to ty lyszkę, cy ryś, cy medwiedź też żyje w takich dykich Karkonoszach. No właśnie, historia to tych wielkich drapieżnych cycariów jest kus incza, jak w Tatrach, jak w Beskidach. I właśnie kus prototu temu choczu wam powisty, ale pokorotki pererwi. Posłuchajmy muzykę, a pak wertam do was z dalszą besidą.

słuchacie Obzeracza Przyrody. W chnesznym Obzeraczu Przyrody jesteśmy w Karkonoszskim Nacjonalnym Parku. W parku, jaki jest bardzo popularny w Polsce, w jakim jest bardzo cudowa, interesująca flora i fauna. Znamy, że możemy stritytę na terenie, na obszarze parku boberił, serny, leszkę, myszperhaczy. No właśnie, ale jest dość specyficzna. To ta sytuacja wielkich drapieżnych cycariów, które przed wikami, przed stoliciami były praktycznie wybyte miejscowymi sospilnostiami. Podle danych z 1997 roku wołk, jak gatunek, który rozmnażał się na tym terenie w minionych epokach, to był nieprzysutny do około 200 roku. No właśnie, przez 200 roku nie było wołków w Karkonoszach. Ryś i medwid też od dłuższego czasu były nieprzysutne. Ale na początku 21. stulecia były robione różne, prochodziły różne działania związane z przebudową karkonoszskich lisiów, i one dały możliwość na powrót rysia. W 2006 roku pierwszy raz od dłuższego czasu dozryły się przyrodnik rysia w Karkonoszskim Nacjonalnym Parku. W 2015 roku w Ciłych Karkonoszach na pewno były 4 przedstawniki tego gatunku, ale od marca 2018 roku nie był stwierdzony. Ryś w parku za tym nie znamy, czy jeszcze żyją jakieś przedstawniki, czy przenesli się dalsze. Wołki zaczęły pojawiać się w Karkonoszskim Parku od 2014 roku. Pierwsze to były tak pojedyncze przedstawniki, pak to były pary, no a od początku 20. roku 21. stulecia, no to już to gatunek rozmnaża się znowu w Karkonoszach. Jest to dobra widomist, bo wołk też właśnie jest takim gatunkiem, który na swój sposób reguluje czysło innych gatunków cycariów. No, jest ważnym elementem w ekosystemie, w florii, w faunie. Zatem no, jest to interesujące, że dawniejsze to nie było takich drapieżnych, dykich cycariów praktycznie w Karkonoszach, ale od paru dziesiąt roków wertają. No, medwidził niech to jeszcze nie stwierdził i możliwe, że przez długi czas no, nie będą pojawiać się w tych chorach. No ale pojawiając się w tych chorach za turysty, którzy mają bardzo wiele infrastruktury do wyboru, no i pro interesujące miejsca, to ja wam powiem po krótkiej przerwie.

0: Moi drodzy, w obzeraczu przyrody wandrujemy po Karkonoszach. Karkonoszski Nacjonalny Park jest to bardzo popularne też dla turystów miejsce. No i stoi też przyczyny. No, wstęp na obszar parku nie jest darmo. Trzeba płacić parę złotych za wstęp. No, ale za to możemy powandrować jednym z wielu turystycznych szlakiów. Dokładnie jest 112 kilometrów turystycznych szlakiów dla pieszych na terenie Karkonoszskiego Nacjonalnego Parku. Dla faniu nart takie szlaky, zimowe szlaky. Są też nartostrady, których jest 17 km. Zatem jak na litom, to możecie i zimą korzystać z tej infrastruktury. Też część pieszych szlaków jest dostępna dla bicyklistów. Zatem no, są takie trzy zahalne formy turystyki, jakie możecie wejść na terenie parku. Oczywiście na terenie Karkonoszskiego Parku też znajduje się najwyższa góra w Sudetach i Karkonoszach, Śnieżka, która ma wysotę parę metrów nad 1300 metrów nad morą. No i żeby dostać się na to tu chorą, to możecie pojechać jedną z dwóch linowych kolejok, takich funikulariów. Dokładnie trzeba pojechać funikularom na Kopu i z Kopy to już mamy mniejsze jak 2 km na sam werch Śnieżki. No i też to te funikulary fungują zimą i okrem toho jeszcze jest 10 takich wyciachił dla faniu zimowych sportiw, z których możemy chosnować, z których możemy korzystać. Zatem litom na piszy albo rowerowy tak no, ekskursji możemy pojechać w Karkonoszy, a zimą braty narty i też korzystać z różnych możliwości. No i to tak bardzo zahalnie, osnowni, to od Karkonoszki Nacjonalnej Parkiem wam powił. Oczywiedno, no, na wielu bilsze możemy sobie powisty też pro konkretny miścia, pro konkretne przyrodnicze atrakcje jeszcze besiduwaty, ale czasu nie mamy na tiłko. Zatem dziękuję już wam serdecznie dneska za uwagę. Zaochaczam słuchać dalszych odcinków obzeracza przyrody, które budu tak pro inczy nacjonalne parki w Polsce, jak i pro inczy krasne zakutyny świta, to hołemkiwskoho świta, polskoho świtacy, no świtowoho świta, znaczy iszczych desy tam dalsze. No już mamy weloch do tych odtynków, zatem jest, szto słuchaty. Tak, trzymajcie się, żelam wam przyjemnej reszty dnia, ostante zdrowy i ahoj!
1: To był program Obzeracz Przyrody.

wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Wyjedź ze mną do lata, przecież jeszcze nie koniec. Schowaj trochę uśmiechu na naszą

niebieskie, wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata. Kiedy będziesz już ze mną, to nikomu nie powiem, że szczęśliwy.

brzozami się brata. W Leluchowie miła czereśnie dziko krwawią, tam granicy pilnuje całkiem wesoły anioł. W Leluchowie miła zaczyna się koniec świata, tam anioł traci głowę, z brzozami się brata.

0: Lem FM.
1: Lem po naszemu. Lem FM. Zapraszamy.
0: Chodź słuchaty Lem FM. Mela Pelehacz.
1: Mirko Pelehacz.

A tu kuścio intiwer, byłem też w Sanoku, gdzie mieszkał w jednym pokoiku, ale sytuacja taka, że im otwaranko do niej nie ma. Faktycznie nie ma otwaranko, bo nie miałem chodzić przez oficyjną, to im skakał przez plit. Jak im przychodził do mnie, to dobry, że stopok płoci był równo wryzany, nie z klasej strony, na skis. Byłem widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez plit i wchodził do chórzu. No, jakiś uwodu trzeba było mati w chórzu na matysia i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wiknom je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, przez który skaczu drugi rik. W moim kutyku 3x4 myjnicia, widro i baszczata, żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Harazymowicz, dracz, Horacyj, w moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Harasymowicz, dracz, Horacyj, w moim języku kosty neje i racji.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, a bom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, a bom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

0: zem.
1: Cudzy las. Reportaż o planach utworzenia rezerwatu w Nowicy. Autorstwa Natalii Małeckiej-Nowak.
2: Będąc tutaj na Łękowszczyźnie, a konkretnie na Górze Małostockiej,
1: profesor doktor habilitowany Andrzej Chlebicki, emerytowany profesor Instytutu Botaniki Państwowej Akademii Nauk.
2: Zobaczyłem, że ten świat jest również bardzo taki różnorodny. Oczywiście, że sam widzę ścięte pniaki, ale to, co tu zostało, właśnie ten las Hajnik, to w naszej terminologii ekologicznej jest coś, co się nazywa hotspot. Czyli to są gorące miejsca, a po polsku to są ostoje. To znaczy jest to obszar, w którym zachowały się takie zwierzęta, rośliny i wszelki żywy świat, który gdzie indziej już dawno wyginął. I w związku z tym zależało nam, no, a głównie mnie też, żeby to coś, co jest skarbem Polski, bo to już jest skarb Polski, to nie jest skarb gminy, ani skarb Małopolski, to jest skarb Polski, żeby to zachować. I teraz dlaczego? Otóż ja znajduję tam gatunki, które i organizmy, które są naprawdę unikatowe. Na przykład są grzyby, które jedno stanowisko jest w Pirenejach, drugie jest na Górze Małostockiej. Prawda? Są różne inne tego typu znaleziska. Pierwsze gatunki znalezione w Polsce. Ja jestem profesorem, który powiedzmy bada to nie dlatego, żeby zrobić rezerwę, tylko żeby się dowiedzieć, co to jest. W związku z tym moja wiedza właściwie pokazuje, jakim bogactwem jest ten obszar Magury Małostockiej. To jest po prostu żaden inny obszar tutaj w okolicy nie ma takiej ilości różnych żywych organizmów jak Magura Małostocka. W związku z tym my staramy się, żeby to uratować. To jest skarb polski, to nie skarb łemkowski, to ani nie jest to skarb małopolski. Powtarzam jeszcze raz, jest to nasz polski skarb, który powinien zostać, tak jak Puszcza Białowieska. W Puszczy Białowieskiej też ludność okoliczna sobie w ogóle tego nie życzyła i cały czas były tarcia właśnie z ludnością w Puszczy Białowieskiej. A przecież każdy z nas wie, że to jest po prostu na skalę europejską jedyny taki obszar. Magura Małostocka jest kolejnym takim obszarem, a my się staramy tylko o taki malutki teren, który obejmuje 1% lasów nadleśnictwa Łosi. To jest prawie nic. W związku z tym nie zostaną ani wyręby ograniczone. Ludzie dalej będą mogli pracować, ci, którzy pracowali jako drwale i jako tartaki. To wszystko zostaje. Jedyna rzecz, o którą nam chodzi, to żeby na tym terenie tego przyszłego rezerwatu nie były cięte drzewa. Dlatego, że cięcie drzew powoduje to, że są trasy zrywkowe, które niszczą wszystko. W Szwajcarii drzewa się wyciąga przy pomocy helikopterów. Znaczy zahacza się powiedzmy z góry i drzewo się wyciąga. Tutaj się niszczy wszystko. Potem oni potem obcinają gałęzie, gałęzie zalegają na dnie lasu i przez 30 lat rośnie tam tylko jeżyna. Żadne drzewo tam już nie wyrośnie. Oni to bagatelizują. Mówią, że sadzą na tym lesie, który się nazywa Hajnyk. Nikt nigdy żadnego lasu nie posadził. To wszystko samo wyrosło. W związku z tym powtarzam jeszcze raz. To jest skarb Polski. Skarb Polski, który należy zachować.
3: Wygląda to tak, że ktoś w każdej części naszej Polski, w Warszawie, w Szczecinie...
1: Ewa Garbowska-Góra, wójt gminy Uście Gorlickie.
3: Pomyśli sobie, że może napisze wniosek o rezerwat w gminie Uście Gorlickie. My się o tym właściwie możemy nie dowiadywać. Zostajemy postawieni przed faktem dokonanym. No, szanowni państwo, no to jest kompletnie niepoważne. No nie można nam meblować życia.
4: Proszę wybaczyć.
3: Ten wniosek trafił od instytucji, od stowarzyszenia z Warszawy. No ja przepraszam, ale jak możemy być tak pomijani? Kilka lat sytuacji. No powiedzcie sami,
4: Przepraszam, nie jesteście państwo pomijani, ponieważ jeżeli byście państwo byli pomijani, to byśmy się tutaj dzisiaj nie spotkali.
5: No,
4: jesteśmy dopiero na samym początku.
5: Dzisiaj.
4: Tak, ale my dopiero, ale
6: tak naprawdę, procedura.
4: My dopiero, żadna procedura wcześniej nie trwała, więc dopiero tak naprawdę ona zaczyna się teraz.
7: Teraz mam takie jedno pytanie odnośnie tego, czy...
4: Tylko, przepraszam, jeżeli mogę tylko się wtrącić, my chcielibyśmy naprawdę za kilka minut ruszyć już teren.
7: Ja jako radny tutaj z Nowicy chciałem tylko zadać jedno pytanie. Czy to, co jest tutaj, to nie ma w innym miejscu u nas w lesie?
5: Wszędzie, to jest cały teren tutaj.
7: To jest cały teren, także ja tutaj... Wytwarzanie sztucznych tworów, które będą blokować coś, żeby ewentualnie było pięknie, jak jest już pięknie, to ja przepraszam, ale to
5: jest pięknie od lat i nikt tego nie zmienia.
8: Jeżeli te piękne jodły stoją do tej pory, to znaczy, że ich nie wyciął i nie ma ochoty wycinać. Zresztą Lasy Państwowe się określiły 2 dni temu na ten temat, tak?
9: Oglądamy proponowany rezerwat przyrody. Lesie
0: w Nowicy.
1: Rafał Bobrek, specjalista do spraw danych przyrodniczych, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.
0: Którym postulujemy, by objąć ochroną środowisko życia wielu rzadkich, chronionych, wymagających siedliskowo gatunków związanych ze starymi lasami, z lasami o wysokim stopniu naturalności, gatunków ksylobiontycznych, czyli takich, które korzystają, których podstawą życia, miejscem życia, substratem rozwoju jest drewno, w szczególności drewno martwe, którego źródłem są naturalne procesy przebiegające w lesie, procesy zamierania drzew, ich rozpadu, które są elementem składowym takiego, można powiedzieć, koła zamachowego, którym jest obieg materii w lesie, czy szerzej w przyrodzie, obieg materii w ekosystemie. Mhm. Na tym obszarze zachowały się jeszcze lasy stosunkowo mało przekształcone przez współczesną gospodarkę leśną. Nie są to oczywiście lasy nietknięte, nie są to lasy pierwotne. Takich lasów praktycznie już nie ma. Natomiast nadal są to lasy o wysokiej wartości przyrodniczej, co potwierdziła nasza inwentaryzacja. Znaleźliśmy tu szereg gatunków wskaźnikowych dla lasów puszczańskich, dla lasów starych, szereg gatunków rzadkich, chronionych, wyspecjalizowanych, które w lasach intensywnie zagospodarowanych nie znajdują właściwych warunków do życia. Nie znajdują substratu, w którym mogą się rozwijać, nie znajdują zasobów, które są im niezbędne, by przeżyć. I w takich lasach zagospodarowanych intensywnie one zanikają. Natomiast tu wiele takich organizmów jeszcze funkcjonuje i dlatego właśnie chcemy ten fragment lasu ochronić jako rezerwat przyrody, ponieważ taki sposób zarządzania tym obszarem wydaje się, że będzie najlepiej służył zachowaniu właśnie populacji tych rzadkich gatunków.
6: A jak oceniacie dotychczasową gospodarkę lasów państwowych, w zarządzie którego ten teren jest?
0: Myślę, że ta gospodarka prowadzona w dobrym kierunku i powinna być kontynuowana. Zauważalny jest w ostatnich latach proces ekologizacji tej gospodarki, zbliżania zagospodarowania lasu do procesów przyrodniczych. Natomiast nie jest możliwe zachowanie lasu w naturalnym stanie przy jednoczesnym jego gospodarowaniu surowcowym, więc konieczne są takie obszary, gdzie gospodarka jest wyłączona, gdzie gospodarki się nie prowadzi. One pełnią też funkcję oprócz ochrony, pełnią też funkcję referencyjną i powinni z tego korzystać także leśnicy, bo one pokazują, w jakim kierunku oddziaływują procesy przyrodnicze w danym miejscu, w danym czasie, właśnie poprzez to, że my tam nie ingerujemy. I to może być swego rodzaju wzorzec dla prowadzenia gospodarowania w lasach gospodarczych.
2: Ten las jest, powiedzmy, takim, można powiedzieć, jeżeli chodzi o sam jego wygląd, to jest taki typowy. To oni tam, panowie leśnicy, mówili, że ta gleba jest taka sama, że wszędzie, na tych terenach wszędzie rosną takie same lasy. Otóż oni się bardzo mylą. Otóż właśnie na terenie tego przyszłego rezerwatu występują źródła z martwicą wapienną. Co to takiego jest? Otóż z wnętrza ziemi wydostaje się woda bardzo bogata w dwutlenek węgla i w wapń i w związku z tym wszędzie na terenie tych źródeł występują takie białe naloty. To zmienia pH i zupełnie inna flora występuje wtedy na tych terenach. Czyli to nie jest już to, co mówili panowie leśnicy, że wszędzie jest tak samo. Nie jest tak samo. W związku z tym to jest rzecz unikatowa, dlatego że najbliższe tego typu zjawiska są bardzo daleko stąd. My mamy taką pracę profesora Adama Stebla z Katowic, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Katowicach, który nam to dokładnie opisał, co to jest i jak to jest cenne. W związku z tym myśmy napisali książeczkę pod tytułem Źródliska i głazowiska i to jest tam bardzo dokładnie opisane. To jest ewenement już w skali całego Beskidu Niskiego, tego już nigdzie więcej nie ma. Ale to też jest coś takiego, co powiedzmy dla przyrodnika, jakim ja jestem, jest już nie chodzi o ochronę, tylko chodzi o co to tam takiego jest. Więc znaleźliśmy takie rzeczy, które naprawdę są niezwykle rzadkie i niezwykle ciekawe. To znaczy ja liczę na to, czy ten rezerwat będzie, czy nie będzie, że one być może zostaną. To jest taka moja nadzieja, że może ten las znajdzie jakiś sposób, żeby ci jego mieszkańcy zostali. Ale jest też szansa, że jednak może nam się to uda ochronić. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, to są te właśnie te duże, wielkie drzewa jodły, które z punktu widzenia, powiedzmy, właścicieli tartaku, no nie bardzo są cenne, bo one najczęściej są w środku wypróchniania, więc dla nich ten materiał nie jest specjalnie interesujący. W związku z tym, a dla nas, przyrodników, to są bardzo cenne rzeczy.
9: Jakby tak zaczęty i wędnuty się 2 roky do zadu, to...
1: Petr Michniak, Szołtys, Sałanołycia.
9: Tołdy się to temat jakby rezerwatu pojawił. Tołdyśmy chcieli właśnie, żeby nas poinformowały, dowczyty, z czym to się wiąże, jakie są ograniczenia, jak to... I do tego czasu nikt nam tego nie... przedstawił. 2 roky temu robiliśmy już takie jakby wstępne hołosłania na to temat, kto jest za, kto przeciw. No to Tołdy akurat tam na 95% było przeciw. Przeciwnie, po prostu nie chcieli rezerwatu. I tak po wnętrznym zebraniu wychodzi, że z mieszkańców też praktycznie nikt nie chce tego rezerwatu.
10: My nie chcemy dla toho, że nie wyjdziemy ani do lisa, ani na chryba, ani na łuku. Ale to... Co po tym będzie? To nie powie, że takie stosy, jakie se takie zebrania będzie. Niech to nic. Wszystko pomiędzy za oczami.
11: No. Poza tym, jeżeli składa ktoś wniosek, to powinien zapytać mieszkańców najpierw. A potem dopiero, a nie od tyłu i nagle bum.
12: Można się kłócić, kto nie zaczął, nie?
1: Mieszkaniec Nowicy.
12: Ale niewątpliwie to, że to miało miejsce w taki sposób, wynikało właśnie z prowokowania, nie? Prowokacją był temat, podjęcie tematu. Dotyczyło to akurat właśnie... Park. Ten temat, on tu jest już od bardzo dawna. To nie jest pomysł ani stowarzyszenia, ani ministerstwa. Jak ja tu przyjechałem ponad 30 lat temu, to Magura miała być w składzie Parku Narodowego. I wtedy nie mogło to nastąpić z jednego powodu, że miał tędy płynąć rurociąg do Słowacji. Teraz tego mało kto wie, nawet czy tego nie dotykło. To oczywiście upadło, ten rurociąg się nie zbudował. Magura została oddzielona od tej koncepcji. Powstał tamten park, ale z wyłączeniem tego miejsca. W to miało jeszcze całe tam te terytorium Czarnego wchodzić. To miał być olbrzymi, dużo większy park narodowy. Tutaj był projekt wysypiska śmieci w Nowicy wojewódzkiego. Co to oznaczało? Mieli wszyscy dostać traktory i mieć asfaltową drogę w tamtym czasie, kiedy do drogi, która dzisiaj jest asfaltowa, no jeszcze brakowało z 12 lat. Nikt się nie pytał tu ludzi, czy oni chcą drogi asfaltowej. Starali się wytłumaczyć ludziom, że to może im naprawdę, może ich stąd nawet wyrzucić z tej wsi. Nie obniżyć jakość, ale wręcz wyeliminować. No bo taki jest rezultat.
6: Mieszkańcy się nie zgodzili?
12: Tak. I wtedy po prostu został zanegowany.
10: Na przykład ten rezerwat, on nie daje jakiegoś dla nas czegoś, nie wnosi ten rezerwat, tylko są zastrzeżenia, obostrzenia i tak dalej. No to więc o czym
13: więcej
10: tu mówimy?
13: Zakazów jak coś dobrego. No i to, no bo jest takie ustawy u nas, czy w każdym, czy w samym Zakopanem, czy tym, że żeby coś i rozwinąć w tym rezerwacie, czy pobudować dla innych, co przyjezdnych, to jest tyle przeszkód, że każdy urzędnik się wycofuje z tego. Czemu uciekają z Zakopanego? Bo tam nie ma nic. Bo nie wolno, tego nie wolno, tego...
10: Można powiedzieć, że się żyje dobrze i mogłoby tak dalej być. Ale od tego momentu, że ruch się taki zaczął, to będzie po prostu taka się tworzyła bariera między tymi przybyszami, a tu tubylcami.
13: Jodła, czy sosna, czy no, wszędzie jest taka sama.
10: To tylko jest po prostu takie wymysły, żeby utrudnić tu mieszkańcom nam życie po prostu. No.
14: My to tak postrzegamy. Nie.
15: No nie, to jest bardzo schematycznego postępowania, które było prowadzone na jakieś powiedzmy na przełomie wieku.
16: Bo my robimy spacery, tak? Publikujemy.
1: Mateusz Sora, Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy.
16: Prowadzimy bloga, prowadzimy stronę, opisujemy, tak? Znaczy tę przyrodę, która zachowała się w takim stanie zbliżonym do pierwotnego, tak? Do naturalnego i w tym. No więc no taki jest sens tego przedsięwzięcia, które sobie nazwaliśmy Ekonowica. Tak? Takim ważnym problemem, który dotyczy mieszkańców naszej wsi, to jest woda. Tak? W tym studnie wysychają, to jest efekt ocieplenia, tak? Obniżenia poziomu wód gruntowych, ale do tego wysychania przyczyniają się również wycinki na Magórze Małastowskiej. Te drogi zrywkowe, o których Andrzej mówił, drogi, którymi drewno jest wywożone z lasu. Tak, ta woda nie spływa w dół, ona ucieka rowami, które mają ją odprowadzić. Na południowych zboczach Magóry Małastowskiej występują dość liczne źródliska. I jeśli nie będzie tam prowadzona gospodarka leśna, jeśli nie powstaną drogi zrywkowe i drogi do wywozu z lasu, to ta woda w naturalny sposób będzie sobie spływała do potoku Przysłupianka, który zanika. My zrobiliśmy w tym roku ekspedycję do źródeł Przysłupianki. To był taki happening troszkę, tak? Otóż okazuje się, że w tym górnym odcinku, tak? To jest marnie z wodą w Przysłupiance, tak? Znaczy w te źródliska to są tam jakieś kałuże, tak? Znaczy w tym. No i dopiero z biegiem, tak? Ta Przysłupianka nabiera wody, zasilana potokami spływającymi z Magóry Małastowskiej. Tak? Ten rezerwat w dużej mierze obejmuje obszar lasu podworskiego. Ten las nie był przedmiotem, nie był użytkiem rolnym. Tak? Znaczy tam nie prowadzono, znaczy nie było pól, łąk, pastwisk. To był las, który po uwłaszczeniu chłopów dalej był w rękach właścicieli szymbarku. No i ten las nie był intensywnie cięty ani w XIX wieku, ani w wieku XX. Mało tego, są wskazówki, tak, w księgach sądowych prowadzonych dla kresu Klimkowskiego, że ten las był chroniony przez właścicieli już w czasach nowożytnych, czyli w XVII i w XVIII wieku. Z lasem Hajnyk historia i pilarze obeszli się łaskawie, dlatego że trudno było to drewno pozyskać. To jest też to, o czym mówił jeden z leśnik. Tak? Znaczy koszty transportu, tak? Znaczy koszty pozyskania i wywiezienia tego drewna były zbyt wysokie, tak? Czyli to, co się opłacało wyciąć, tak, i przerobić, wycięto i przerobiono. Natomiast w tym fragmencie to nie jest duży obszar. Tak, bez względu na to, czy ten rezerwat powstanie, czy nie powstanie, my będziemy robić swoje. Będziemy edukować, publikować. Z naszym sąsiadom bym powiedział, że świat się nie skończy na decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, że cię będzie toczyło się dalej. Nadleśnictwo Łosie gospodaruje na 16 tysiącach hektarów. Nieprawdą jest, że wyłączenie niewielkiego fragmentu spowoduje jakąkolwiek katastrofę. Nie spowoduje. Życie będzie toczyło się dalej.
17: Stanowisko lasów od samego początku.
1: Bartłomiej Sołtys, nadleśniczy Nadleśnictwa Łosie.
17: Stanowi w ten sposób, że skoro ten zasób przyrodniczy, ta bioróżnorodność tutaj jest, to ona jest związana między innymi z prowadzoną tutaj zrównoważoną gospodarką leśną i to nie tylko przez Lasy Państwowe, ale także poprzez poprzednich właścicieli, którzy widzieli ten potencjał tych drzewostanów. Zatem na właściwą według nas drogą ochrony tego potencjału jest prowadzenie w tym rejonie wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, tak zresztą jak i na obszarach tutaj sąsiadujących z tymi drzewostanami. Nie uważamy, żeby tworzenie rezerwatu było najwłaściwszą drogą dla uchronienia tego potencjału, który tutaj mamy. Aczkolwiek my nie jesteśmy też instytucją, podmiotem, który decyduje o tym, czy ten rezerwat powstanie, czy nie. Wyrażamy swoje stanowisko Natomiast od tego są instytucje powołane przez państwo polskie, regionalny dyrektor ochrony środowiska.
18: Problem naszej ochrony przyrody często też polega na tym, że...
1: Doktor habilitowany inżynier Jarosław Paluch, naczelnik Wydziału Gospodarki Leśnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.
18: My nie mamy jako państwo przeprowadzonego monitoringu wielkopowierzchniowego, prawda? I to często jest tak, że te gatunki gdzieś tam występują, natomiast one się okazują występować na znacznie większym obszarze,
19: jasne,
18: prawda?
19: Tylko my nie mamy tej świadomości.
18: Dokładnie, nie mamy tej świadomości, nie, to są bardzo często jakieś tam wąskie grupy też gatunków, żeby je rozpoznawać, trzeba być ekspertem w danej dziedzinie, prawda? No i nie zawsze tutaj mamy takie dane, natomiast no tutaj można mniemać, że jeżeli coś jest unikatowe, to też wymaga unikatowego siedliska. Mhm. Prawda? Czyli to bardzo często, jeżeli samo siedlisko jest unikatowe, to można podejrzewać, że tam coś unikatowego można znaleźć. Natomiast w wielu miejscach po prostu te siedliska nie są unikatowe. Mhm. No taki płat lasu, który przemierzamy teraz na przestrzeni kilometra, to przecież drzewostany o takiej strukturze, takiej warunkach siedliskowych, jasne, glebowych, klimatycznych i tak dalej, występują w Beskidzie Niskim przecież na olbrzymich powierzchniach. Prawda? Mhm. Każda forma ochrony przyrody jest dedykowana określonemu celowi, prawda? I między innymi ochrona gatunkowa, tym się różni od ochrony obszarowej, że chroni nie pojedyncze gatunki, tylko chroni ekosystem, chroni procesy, które zachodzą w większej skali przestrzennej, prawda? Czyli nawet jeżeli występują stanowiska gatunków rzadkich, chronionych, no to one zgodnie z prawem muszą być objęte ochroną również w toku w drzewostanach, powiedzmy, gospodarczych. Także to, że występują gatunki chronione gdzieś tam płatowo czy pojedynczo, to wcale nie jest wystarczającym warunkiem, no żeby uznać coś, że jest wyjątkowe, chyba że ich występuje, że jest to jakaś tam wyjątkowa kumulacja tych gatunków, prawda? No ale tutaj wydaje mi się, no też no nie ma, nikt takich dowodów też nie przedstawia i myślę, że biorąc pod uwagę te warunki siedliskowe, to no nie jest unikatowe, prawda, w skali makro. Na pewno ten las tam na początku, jak weszliśmy, on miał takie fajne cechy, ale to jest taki niewielki przecież płacik, prawda? No tutaj idziemy już dłuższy fragment i to są takie drzewostany od bardzo długiej historii gospodarowania. Zresztą tamten fragment też ma historię gospodarowania. Tutaj nie ma czegoś takiego, co jest, no nie wiem, lasem pierwotnym, o charakterze pierwotnym, czyli takim nie dotkniętym ręką człowieka. Wprost przeciwnie, tutaj ta najwyższa warstwa drzew, to jest też warstwa drzew ukształtowana przez człowieka w określonym celu. Oczywiście te cele się zmieniają. Gospodarka leśna się zmienia, prawda? Dostosowuje się też do naszych, nawet ja bym nie powiedział, że się doskonali, dostosowuje się do naszych potrzeb jako społeczeństwa, prawda? Coś innego było priorytetem 150 lat temu, co innego staje się teraz, prawda? I gospodarka leśna też ewoluuje. Między innymi przejawem tej ewolucji jest no, coraz większa troska o zasoby też przyrodnicze, o zachowanie tego naszego dziedzictwa przyrodniczego w całej rozciągłości. I nie ma najmniejszych problemów, żeby warunki, które warunkują występowanie tych śluzowców, znalazły miejsce na mapie takiej planowej gospodarki leśnej. Zresztą jeszcze raz chcę podkreślić, to, że te gatunki tam są, to nie jest kwestia tego, że ktoś tam nie użytkował. Tak. Że to jest coś, że to jest relikt, że coś wcześniej było, a teraz ktoś to, no nie wiem, próbuje zniszczyć, próbuje usunąć. Tylko to jest one po prostu przetrwały w tych warunkach również na jakiejś tam presji człowieka, która była znacznie silniejsza, bo my sobie często tego nie uzmysławiamy. Znaczy, myślę, że taki przeciętny odbiorca, bo tutaj na pewno lokalne społeczności no wiedzą, że historia jest złożona tutaj tego terenu i tak dalej, to na pewno każdy tutaj z mieszkańców utożsamiających się z tym regionem wie, ale bardzo często właśnie no, jest taka błędna narracja, że oto Puszcza Karpacka jest w jakiś sposób, no nie wiem, wycinana, eksploatowana. Przecież ten człowiek był tutaj od XIII-XIV wieku, gospodarował w różny sposób, a na pewno na przestrzeni ostatnich 150-200 lat bardzo intensywnie gospodarował, znacznie bardziej intensywnie niż to, z czym się spotykamy teraz. I stosując bardziej drastyczne metody gospodarowania. Leśnik był wymieniany jako jeden z trzech głównych takich zawodów zaufania publicznego. Dokładnie. No i tutaj coś się zadziało. Gdzieś tam, no nie wiem, ta polityka może zbyt blisko się znalazła. Może, nie wiem, to zostało tak medialnie, powiedzmy, nagłośnione, prawda? To chyba tutaj. I to jest fakt. I na pewno lasy państwowe wiele robią, żeby ten wizerunek odbudować. Ale myślę, że to nie tylko w tym sensie, że zmieniają pewne zasady gospodarowania, tylko no nie wiem, może kanały komunikacji, prawda, może też eksponowanie no jednak swoich osiągnięć, bo tutaj no ja mam głębokie przekonanie, że naprawdę na tle Europy i to mamy, możemy się wieloma osiągnięciami poszczycić i ta gospodarka leśna u nas naprawdę jest na dobrym poziomie, prawda?
19: Najzabawniejsze w tym wszystkim, że...
1: Krzysztof Piotrowski, radny gminy Uście Gorlickie.
19: Wszyscy ci ludzie, którzy tutaj brali udział, to tak naprawdę to ludzie, którzy kochają naturę i przyrodę. Natomiast te względy takie terenów przyległych do tych lasów, interesy i lasów, i przedsiębiorstw, i ja już ciężko mi mówić o interesie gminy, bo jesteśmy jak gdyby reprezentantami w pewien sposób, wybierają nas ludzie, my mamy ich reprezentować. Te tereny, odkąd po prostu człowiek jest, to korzystał z lasów, korzystał z bo taka natura człowieka. No. I taka natura jest też jaszczurki, że korzysta też z lasów. Wszyscy korzystamy. Po prostu ważne, żeby to była jakaś symbioza, jakieś coś. Nie było tych granic takich niepotrzebnych, przekraczanych, których się coś tratuje, a można by robić całkiem inaczej. No. To, co właśnie tutaj koledzy mówią. My rozmawiamy tutaj, to jest taka sama historia jak wiele innych, które się zdarzają, polegająca na tym, że jakiś problem, korzyści z niego to ta destrukcja chyba, która jest. To jest skłócone środowiska i nic to nie zmienia generalnie. Nie ma tutaj, nie mamy na to wpływu.
4: Dzisiaj przyjechaliśmy zweryfikować, sprawdzić, obejrzeć jedną tą propozycję, rezerwatu, która nazywa się Jodły Łemkowskie. Wiemy, że Państwo tutaj się zebrali też, żeby wyrazić w jakiś sposób swój głos w sprawie tego rezerwatu. Domyślam się, że ten głos jest taki, jak jest głos Pani Wójt tutaj obecnej, która napisała już do nas pismo ze stanowiskiem, że są Państwo przeciwko temu rezerwatowi. Oczywiście znamy to Państwa stanowisko, natomiast no niezależnie od tego po prostu i tak musimy zobaczyć ten teren, musimy go ocenić i jaki będzie tego efekt, no w tym momencie nie potrafię Państwu powiedzieć, natomiast na pewno będziemy się temu wnikliwie przyglądać.
20: Rezerwaty no, są najwyższą formą ochrony w Polsce. Tak naprawdę można ją zrównać z parkiem narodowym, ponieważ tak naprawdę zakazy są takie same.
1: Błażej Zamoyski, główny specjalista w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie.
20: No i mają dochronić te najcenniejsze fragmenty przyrody, chociaż zdarzają się też oczywiście rezerwaty chroniące też jakieś wartości kulturowe, ale przede wszystkim dla ochrony tych najcenniejszych fragmentów przyrody, tych niezmienionych, najbardziej zbliżonych do naturalnych.
6: Kto podejmuje decyzję o tym, że dany fragment należy objąć taką ochroną?
20: Regionalny dyrektor ochrony środowiska. On wydaje zarządzenie o utworzeniu rezerwatu i określa granice, nazwę, powierzchnię.
6: Czy ta decyzja jest uzależniona od jakichś opinii pobocznych?
20: Tak, jak najbardziej. No, są pozyskiwane opinie, są sporządzone inwentaryzacje. Najczęściej wnioskodawcy, ci, którzy wnioskują o rezerwat, no, składają jakieś dokumenty, jakieś inwentaryzacje przyrodnicze. Jest to też opiniowane przez zarządców gruntów, czyli na przykład Lasy Państwowe, przez gminy, ale też przez naszą Regionalną Radę Ochrony Przyrody, która jest takim organem opiniodawczo-doradczym przy RDOŚ-u, w której są przedstawiciele Lasów Państwowych, samorządów, ale też naukowcy, przedstawiciele uczelni, organizacji pozarządowych. I oni też podejmują decyzje i opiniują takie projekty.
4: Tak, a jeżeli chodzi o rezerwat, to tak naprawdę w momencie jego powołania obowiązują wszystkie zakazy, które dotyczą rezerwatu.
11: No. Czyli tracisz klientów.
4: Ale proszę poczekać. Czyli wprowadzona jest, można powiedzieć, ochrona ścisła, jest zakaz wstępu, zakaz zbierania grzybów i tak dalej. Natomiast my jako RDOŚ możemy zezwolić na udostępnienie tego terenu albo szlakami turystycznymi, ścieżkami, albo do grzybobrania. Nie planujemy.
11: Jeszcze po swoim.
21: Akurat tak się zdarza, że ja jestem z Parku Narodowego Gorczańskiego. W Gorczańskim Parku Narodowym oczywiście są też rezerwaty, gdzie nie pozwalamy wchodzić. Ale osoby miejscowe mają prawo zbierać grzyby, mają możliwość w parku narodowym. W parku narodowym mogą wchodzić i korzystać normalnie z lasu. To wszystko zależy od dwóch rzeczy.
3: przedmiotu ochrony, czyli co tutaj będzie chronione i w jaki sposób ten przedmiot ochrony może być zagrożony przez człowieka. Jeżeli to tak jak, bo przeczytałem ten projekt na wstępnym etapie, dotyczy ekosystemów leśnych, to człowiek w mały sposób jest w stanie zaingerować i podejrzewam, bo to jest decyzja regionalnego dyrektora, że powinien dla miejscowych, czy właśnie tutaj tych, którzy w jakiś sposób przyjeżdżają po ten odpoczynek, powinno to zostać udostępnione. Natomiast tak jak tutaj panowie powiedzieli, to jest pierwszy etap, bo te wszystkie rzeczy, które się działy do tej pory, to były chcieństwa jednych, drugich. Natomiast w tej chwili zaczyna się procedura i te rzeczy powinny być wyeksponowane przez państwa, przez panią jako przedstawicielkę społeczności lokalnej, zapisane.
7: Zamówiliśmy ciężką dolę syna, który
6: A jak się żyje w Nowicy?
12: Bardzo się żyje dobrze. Dlatego właśnie nie chciałbym za bardzo zmian. Oddałem głos tak zwany obojętny, ale nie obojętny. Bo przede wszystkim życie i poszanowanie tego życia w każdej postaci, czy to przez człowieka, czy przez jakiekolwiek stworzenie, które usiłuje tutaj żyć i stanowi jakby jakość tego. Każde dla siebie. Ja rozumiem, że każdy tu będzie bronił swojej racji, tylko że ktoś musi reprezentować te jaszczurki, te drzewa i to nie będzie na pewno godny przeciwnik człowieka, jeżeli to nie będzie człowiek.
1: Program przygotowała Natalia Małecka-Nowak.

Widziałem potyk gładyszowy, taki w beton wziaty, hen na wierchny, het hory, hory, hory, hory. I tak się mi rodziło. Betonowy potyk, słobidnym, cię pamiętam. Z baniurami, z bystrynami, z bezzakonnym czerkotą. Tak jem cię rad, mał. Dnes już nie teczesz. Dnes wciczesz. Rozmierianym korytciom, tychićko, bezszumno, prosticko. I choć powiadają, przy tobie życia lekše, przy tobie kołosia pełniejsze, traczą cię z duszy potocze. Wolelubny lemkijsko kierpci, niezwykły do rozmierianych dorych.

Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszczy obłok.

cicho. Słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychodzyt dwa razy na tydzień.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 56, piatnicia, 20 grudnia, decembra 1946 roku. Czeremszane pyszut z Tarnopolszczyny. Pisze Fedor Łac, pereselenec z Czeremchy, sanockiego powitu, Anni Mylan, po rodyczach Machała, w Passaic, New Jersey. Pismo dość świeże, bo pisane 12 żołtnia 1946 roku. I z toho wydno, że to pismo jest z Sowieckiego Sojuza, przychodzi teper skorsze jak poprzednio. Peresyła je prywit od sebe i od żeny Anastazyi z Patrykiu, bliskoj rodyni, samym Mylanom, bratowy Tymkowy, Anni Jackowi i wsim krajanom. Cytowania, jakie tam znachodzia cię z naszego rydnego i lubymoho seła Czeremcha i krajanom z złotowerszanej Lemkiuszczyny. Dalsze pisze tak. My po żorstkoj wojni opynyli się na radiańskoj Ukrainii, w obłasty tarnopilskoj i lwiuskoj. Powodzenia nasze jak powojenne. Piatylitnoju wojnoj my byli zniszczeni jeszcze doma, dwa razy hirsze, jak perszuju świtou wojnoju. Donoszu wam za ludej z Czeremchy, dech kto nachodycia. Persze za waszą familiju. Wasz brat Stefan w Załoczewi, lwiwskoj obłasty. Chatu dostali ze mną, zdorowy wsi, żinka i dity. Machała Michał, takoż tam, de brat. Tylko one w wojni stratyle dwóch syniu i żenu. Żena pomerła, a synowe, jeden ubytej Niemciamy, a drugi Madziaramy. Uż wyjoły, takoż w Załoczewi. Zdorowy wsi. Szutrakowy takoż tam, tylko Stefan pomerszcze w Polszczy, a dity drybny, to Maryi bez czolowika dobra nema. Machała Andrzej propał w czasie wojny bez wisty, a stara pomerła na Ukrainie. Żena Diłka i Roman koło Lwowa, i pańkowy, i mynkanyn. Dalsze, Pawoczka, Antoniu Petro, Malyky, Sztefuryk, Bilawski, Kowaliu Seman, Sywuleczył Michał, Aftan Madzeju, Patryk Mikołaj, Sasium Dmytro, Zuzulaka Petra Dity, bo Petro Zabytyj, Nabudił Andrzej, Harahuszczyn Fecio, Kuzmoczka Michał, Byrjak Michał i Szołtysiany wsi w Załoczewi, tamde brat Stefan. Powodzenia najhirsze, Burakołania z Lepiłce, pola pozasiwali, taszcze z drżawy podostawali. Teper opyszu wam za tych, co są teper tu, de i ja. To jest tu Berezny Stefan, Sywulycz Wanio, syn Petra, Petro Pomer na Ukrainie, Macowy Hnat i Seman, Czupaszka Iwan, Welykanycz Michał, Kostycz, Sywulycz Seman, Ruszczakowa Nacka, Prokip, Wanio Juśkił i Berezny Michał. Podostawaliśmy zemlu i chaty, jak i to ty w Załoczewi. Teper opyszu wam za tych, co są w Drohobyczy. To jest tam Wanio Pawoczkił, Pyletkił, Tuniaczyn i Jackowa Olena, Stefan pomerszcze w Polszczy, a Olena ostałaś z Semeryma Ditmy. No ona dostała na Ditej do pomochu. Teper wam napyszu, kto jeszcze ostał w Czeremsi. Z Wyżniocho Kincia, Żelunka, Machalakił Dmytro, Juśkił Petro, Hnatkił Aftan, Madzej Stefan, Lechocki Andrzej, Safronił, Kuchar Mykołaj, Biły Dmytro, Machonił, Welekanycz Symko i Szczerbyk na Szołtystwie. Ci wsi chotili ostaty się w Czeremsi bohaczamy. No, one zachłanny na zemlu, a zemli i u nas nie brakuje, albo tylko sył starczyło. Odpiszcie meni na pismo, to budu bilsze coś znaty wam napisaty. Proszę was, szwagryno, no nie piszyć tak, jak ste pisali do Prokopa. Napiszyć de Anna Jackowa, bo ona nie pisze jeszcze z Polszczy. Tarnopolska obłast. Strusił Jaron Seło Darachił. Numer 26. Łac Fedor Iwanowicz. Ilia Michajlowski w Akron dostał pismo od Iwana Fedurko z seła Wańkowa, poczta ropienka. Sam Ilia Michałowski jest rodem z seła Serednycia, tohoże powita, które leży na samej sowicko-polskiej granicy. W Serednyci przed wojną było 260 rodzin, a teper ostało 20 rodzin. Ostalny były pereseleny w seło Chłopy, koło miastoczka Komarno, Drohobyckiej Oblasty. To jest duże blisko starego miastożytelstwa. Iwan Fedurko, autor pisma, pochody z Samborskiego powita. On ożenił się w Serednici, a teper ustroił się przy starostwie blisku i nie pojechał w swoje rodne strony, które należą do Sowieckiego Sojuza. W piśmie peredaje, kto z starych obywateli Serednici ostał się na starom miejscu. Горішньомки ци осталися. Ярчака Штефана, того коло двора, один син Стаберовою, Андрійчака церковника донькою. Вдова по Штефані Томівськом, з дітьми і старого бичков'я та малика, того, що в Америці був, жінка-старушка з донькою і внучкою на чопівках. В середині села осталися. Дідо Шимко з родиною, Іван Черхавський, вірняк з родиною, бо жінка полка, Фис Михал з невісткою, той коло Василя Куцика, Клим Михал з родиною, Черхавський Штефан Тарабаш, сина його Івана забрали, большевіки по облаві і тепер десь на Сибірі працює. Романик Настунька, явипникова сестра, Хаванчак Софія і її сусід, Висоцький Йосиф з родиною, Михайлівський Данько Чурило з родиною, Михайлівський Штефан з Заріки з родиною, Пишяк Іван з Заріки, його сина забрали, як і Тарабаша, Михайлівського Ілка Жінка, муж поїхав, так як і Тарабаш і Пишяк, Чнадлі з Заріки Миколай Старий і Молоди Чнадлі, Бучак Миколай з родиною, Малахівський Миколай Стебельський з родиною, з долу осталися Малахівський Штефан, Явинник, Михайлівський Лешко, Романик Андрій, Срікач, Срока Іван з-під Магури, всі з родинами. Старий Годич остався, але недавно забрали йому сина і так збили, що не знати, чи вийде з того. Забрали його за то, що мав колись бити в Бандерівчах, і хтось із середничан дав знати за нього польському офіцерові. Священник отець Соломон з дяком Германом виїхали, а церков стоїть пусткою, бо на цілу волость остався лише один священник, отець Мазяр Ваньковий. І то лише тому, що його жінка з походження полка. Вістка, яку ви одержали, немовби Васька Куцика і Штефана Шановського, вбили бандеровці, не відвічає правді, бо Васько Куцик виїхав з родиною на Україну, а за Іванового Штефана нічого не чути. В середничі до сей пори бандерівці нікого не вбили, лиш, як я чув, багатьох побили і то досить тяжко. Натомість по інших селах, а навіть перед двома тижнями, вроп'янці постріляли людей. За що, не знаю, бо трудно довідатися. Однак фактом є, що такі випадки бувають. Старому Капанайкові прошу сказати, що його син, зрештою дуже добрий швед, останніми часами не мешкав в Середничі, лише в Ліщоватім і виїхав разом з іншими на Україну. В письмі описує також, що робили німці з євреями, котрих називає «жидами». В своєму послідньому листі питаєте, що сталося з середницькими жидами. Всіх їх цей час по приході німців в 1941 році заарештувало зовсім несподівано гестапо, німецька тайна поліція. І так і того самого дня разом з жидами з Ванькови, Волі Риманові і Дзвіняча вивезло в Ріки, недалеко залізничного моста в Більшавничі. Там мали вже германці готову яму. Пострілало всіх, навіть дітей при грудях матерей, і закопало. Так само робили й з жидами з інших сел. Решту жидів, яких не розстріляли, приміром з місцевостей положених десь далі в горах, а також жидів з міст Ліско, Устрики, Балігород і Лутовиська, вивезли до Загір'я, і там убивали їх. Так що до всіх жидів, які замешкували наш повіт, не знаю, це осталось 2-3%. Навіть з тих, котрим в часі головної облави удало якось заховатися, мало дуже осталось, бо кожен боявся жидів передержувати. За передержування жидів грозила господареві дому і його цілої родині кара смерти. Пише далі, що багато наших людей не повернуло іще до сих пор з Германії. Так народу по селах є дуже мало. І як пару неділ тому зібрались на весіла і прийшло співати багато літа молоді парі, то всі весільні гості в місто радуватися плакали, як мали діти. Матвій Галечко в Сент-Луїс достав письмо від Адама Байса із Чорного, горлицького повіта. В письмі він довідується о своїх уйках Гарщицах із Ліпної, Гаврилі, Адамі, Михалі і Андрею, і просить їх прослати їм деяку помоч. Під датом 14 жовтня 1946 пише він так. Я остався як голий в терню, бо був їм на фронті і м'я ранило, а прийшов їм домів, то не застав нікого із родини. Няньо і мама померли, а брат женатий виїхав до Росії. Хата ся остала пуста, то я тепер без одежі й обуття. А іще вам пишу, що довідує ся Ружа Шпак із Чорного о своїй родині, о Марині Венцел. Лукачин з Мейплвуд pouczył pismo cestry Tekli Czajkowskoj i jej syna Semana z sela Kwiatonia, Chorzyckiego Powita. Pisane 15 listopada 1946 roku. Donoszę wam, że list od was ja dostała, w którym były $2 i gazeta. To wam za nich serdecznie dziękuję. Piszesz mi, brate, jaka tam dorohowyzna, to i u nas wszystko drogie. Kilo sołoniny 600 zł, mołoka litra 50 zł, kilo cukru 250 zł, kilo muki białej 100 zł. Ludę nie piut palunku, bo droga, a po drugie, po naszych sklepach nie je, aż w gorleciach, to kosztuje litra 500 zł. Ludę robla dwesila i pochorony bez palunki. Dowidujete się o korczmach, czy sud, koło dorich. To nie jest żadnej przydorozi, jak ichaty do gorli zapadł gryboła. Sud da gdy sklepy, ale lem chrystiańskie. W Gorliciach jest paru Żydów, które wernuli się z Rosji, ale sklepów nie mają żadnych, bo im nie dozwolił rząd. Niejako o handlu nie wedut. Lem ich zahnali do jednej kamienicy, a tam musiał wszystkie siedety. A w Grybołu jak jest, to my nie znamy, bo tam nie chodzimy. Grybił bardzo zniszczony przez wojnę. To jarmaki nie je tam majże nijakich. A Gorlici nie byli nic zniszczeni, to tam się odbywają wielkie jarmaki, bo naokoło Gorlic miasta zostali poniszczeni. W Jaśli został nam jeden dym. Dowidujesz się, kotry pojechali do Rosji, to te piszą. Cymbałka teta pojechała z ciną rodyną i Seman Parahus. Dydwania, Adamciania, Tapczak, Bihuniak, Sztekla, Myśliwec, Muczka Nykyfor, Kostyky Oba, Owania i Sztefan Dziubyny, Medwid, Gambal, Krenicki i nasz brat. Dowidujesz się, co brat pisze, to nie mała jemany odnoho listu odnego. Jak ją wyprowadzała ho do Grybowa, to mi powił tak, że jak mu bude dobry, to mi bude pisał, a jak bude bida, to nic nie napisze. A ziać pisał mi dwa listy, to każe wielka bida. Od Wielkodnia nie mam listu, ale on przyjechał do Tarnopola wraz z Harasymą. Ja kupiła pola od Semana Parahuza, a teper jak byle komasacyi, to mi dali na zawojach. Dalsze pisze syn Tekli Czajkowskiej, Seman. Dowidujete się, gdzie ja był na wojnie, przy jakim wojsku. To ja służył w Krasnej Armii. Bohato nas lemki piszło dobrowilną w ruską armię, aby pomoczy naszym braciom pobidyty proklatych Germanciu. Był ja na fronti w Germanii. Koło Berlina, od tamal nasze wojska powernuli na Czechosłowakiju ku Prazi. Na Prazi my rozgromili niemieckie wojska i tam zakończyli wojnę. Czechy wytali nas jak swoich bratiów. Tam my odpoczywali po wojnie jeden miesiąc, a pak pojechali my na schód. Przybył ja do miasta Charkowa. Tam ja zwiedził wszystko, jak tam ludzie żyją. Od tamal filmki zostali rozpuszczeni do domu. Po drodze wstrzyczali my naszych preselenciów, które zmordowany dwumiesięczną izdą płakali po stacjach. A jeszcze bardziej płakali toty, które wstrzyczali swoich synów, zdrowych i ranennych, a one nie chodzili ich chaty z rodyczami. Ale ich ale w Polszczu. Bo z nami nie obchodyliś dobry. My piszli do ich wojska pomocy rozbyty niemieckich faszystów, a one po wojnie obchodyli się z nami jak z niewolnikami. To ja dziękuję Bogu, wernuł się zdrowy. A kto wernuł się bez ruka albo bez nogi, to tu biduje. A za rodyczami i chaty nie chocze. To możecie znaty, ujciu, jak tam dobry. Nie tak, jak gazeta pisze. Bo jakby tak było dobry, to i ja by pojechał, nie bidował tu. Dowidujesz się za moją gospodarkę, co ryżemy i melemy w mlyni. To od 1940 nie ryżemy ani nie melemy, zanim ci się nie dało. Potem ja piszę w Krasną Armię, powernu w 1945 na zimu, a w 1946 była straszna posucha. Nawet dla chudoby nie było wody, aż teper w listopadzie było trochę deszczu. Może na przyszły rok bude inaczej. To puszczu do ruchu mlyn i tartak, zarobił trochę grosza i podtrzymam swoją gospodarkę, która została poniszczona Niemcami. Trzymamy teper i po ujku gospodarku. Ujko po komasacyi dostał dobre pole. Dostał pas od drogi aż do Hańczałskiej Hranyci 180 metry szerokiego, ale ujko do gospodarki się nie nadawał. On pilnował handlu, a gospodarka podupadała. Teper my jej drżawymy od rządu, bo pewne Seman z Niemczyny to się mu przydast. Wsi teper zaczęli wertaty się, to i on na dniach może pryty. Dowidujete się, co ja znam majsterku jak nianio. To najbliższy gnianio byle majster na staro techniku, ale nie na dneszniu, jaka teper istnuje. To ja bilsze potrafię zrobić. Robię wszystko, ale zimą, bo litą pilnuję gospodarkę. Bo mene gospodarka tiszyt lipsze jak wszystko. Ale jak się mi zepsuje, to zrobię sam wszystko. Nie dam za nic nikomu grosza zarobyty. Moje imeno Seman i kinczu 25 rik. A przyszlijte mi ujku jeszcze amerykańską gazetę, jak budete pisaty. Wasz list iszał 14 dni.

0: s lukom.
1: Lem FM 106 i 6 gorleci, 103 i 8 polkowyci. Lem FM to twoje radio.

Jakim był, chodził do szkoły za tych komunistycznych czasów. W podręcznikach historii były taka znajomka, jak na brandenburskiej bramie stoi wojak polski i ruski, trzymają falu pobiedy nad Niemczyną. Brandenburska brama. W moim maleńkim kraju fan nie wiszają na monumentach. W moim maleńkim kraju, daleko od Desy, tam na Lemkowyni, do fan lemwiter, a monumentom gore syni. W moim maleńkim kraju nadziei nie mają dywizji, ta do cna podibni żyją i mierają.

Недумай. Про секунди звисока, а прийде час –

0: Dobry wieczór. Witam w ponedilkowym słuchowisku. No i przed nami następny odcinek, jak dobry znate, noweli Petra Polańskiego, Nepokorenej. Zapraszam bardzo serdecznie. Czy nie stał jest się przypadkom, zdradnikom szwalierskoj swobody? Zwidał Kiryl, wziawszy się pod boku i zastupywszy Ilei drogę. Staty iszczy jem się nie stał, prodążał Tot. Ale obawlam się, że to hodno nastupyty, a na ostatok i prachnąłbym toho. Lem wpił pereczliwosty Artemona leżyt wyna, że ja iszczy chneska wołoczu się po debriach Czornohory. Kiedby win ne odmachał się wysłuchaty mojej propozycji, to gdy ja, a może i my, byleby już daleko za horamy, da gdy w dalszej dorozi. A wszytkomu kluczka Faustyna. Ne powił jem wam iszczy, jak jem się poznał z nią. Pamiętate, pierwszego rana, kiedy my noczuwali w parocha, wyszedł jem czym swyt na góry. Wertajuczy z chyży Dańka Krecula wyszedł jem na płód. A iszczy przed tym na jedniej polani urwał jem niezwyczajnej wyliczony kwit bodaka, toho karpackiego kaktusa. Na puty poczuł jem tyrkotania woza. Na ostatok i sam wis. To była rodynna bryczka, dostatecznie szeroka, żeby pomistyty hiperboliczny krynoliny. Siedyły w niej trzy damy, i mość i diłka jej Faustyna, a naproty u nich Olga. Wszytkie drymale. Wraz spostrzegł jem, że wielka paka, przyczyplena z zadu bryczki, odorwała się i chpała na drogu. Hej, ty! Jak ty tam, jokeju? Kliczu. Strymaj koni, pizryj, to se jest stratył z bryczkę. Furman strymał koni i podał się za złubą. I mość, spochwatywszy w czym sprawa, nehodna była najty slił podjak.
1: Ach, wy mi dobrodiju, waryła. Nie ma uricz z te spasły, try krynoliny tam spakowany. Fytiuszki, neszki i żabotki.
0: Jak taki dobrodziej zmuszony jem był wsisty się z nima dobryczkę, tym bilsze koly się wkazało, kto my i że my z klebanią i medą już oznajem leny. Sił jem pry Olii, naprotył Faustyny. To ta poledycia iszczy się nie probudyła, drymała po ciłonicznych tańciach. Są damy po balowej noczy je głubynom nimych, a proto wyraznych oznak. Na splaczym lycy wyznociły chaos walciowych, kadrylowych, kołomyjkowych motywił i spomynił. Odznaczona ciła myszanyna lestliwych sliw otrymanych od obożuwateliu. Amryi nikoli tak bujno ne litajut jak po falach wspomynił z mynówszoj noczy. Treba przyznaty jej masoczka, ne inakże nazwu jej prekrasne lyczko, jak masoczka zajała mia od pierwszej chwili. Ona nedbaczo spoczywała na tapetach bryczkę. Nedbaczist wse lyszat prawdywej, przyrodni, neprybrany obraz. Za to, gdy nie było na jej lycy toj hordoj, prymiszkę, kotra popry tym omamlujuczo tak ich rad w jej byciu. Jej ustoczka były napił otworeny, teńty lycia byli do prozracznej, risnyci tonuły w miachki koronkowej kryzi okrużajuczej szyju. Od zelenkliwego hołosu Olchy ona się konec kińcią probudyła. A że siedyła naproty u mene, ta pizrynia siła oczywidni na mojej osobi. Takoho teć a teć ona się nie spodziewała i nehodna była się najty. Otworeną stroną dołony proterała oczy, a po mi rozlywał się balsam, a przy tym i dakus śmiesznie mi było na widok jej rozchublinia. Ale to nie trwało dołho. Olcha doraz i rozpowiła, co się przydaryło, iż to ja za ptycia. Ta Faustyna pse smotryła z chmarką na czeli, żeby to dityncza oczutyty pidniósł je im w dary mi bukiet, jakim był wspomniany bodak. Chwatyła ho z dityniaczym hniwą i szpurnuła nym het. Na jej palczyku dosteriuch jem kapełku krw. Jej pizrynia było tołdy peruną, stryłą, ale dla mene miachką, sołodką. Pak wiujem już besidulem z Olchą, ne skinczenu, bo w besidi z nią ne dyjde szkince. Mene jednako prytihało sztosy gu Faustyni. Kole bole my już w klebanii na zahorodi, wyrekła do mnie paru prymylnych sliw, ta one docha zastała się chłodną, neprystupną. Ech, co za dama! Chwilą taka, o chwilu incza, a pak bardziej szczyne pojata. Z czasom sztoraz nowy prymety jem w niej odkrywał. Jej zainteresowania mną się wahało. To wynurjało się, to znykało. Ta już w den kiermeszu była ona niezmierni chłodna, tylko że lem odrekła słowo, a o pizryniu w oczy i nie dumaj. To mnie irytowało i to, gdy zrodyła się w mi myśl wyizdu. Nie znam czom, ale wydiło się mi, że nie oslebodzu się inakże, lem wyizdom. Postanowił jem lyszyty wszytko, pity het i tot zamir wypowił jem i Faustyni. Znaczyło wyjechamy, oczywidni za schodą moich towaryszył. Zaczęła się kiermeszowanicz, a Faustyna dalej taka nieprystupna. Od zamiru pryszał jem gu postanowliniu i to, gdy jawił jem się w drugiej izbie, tam, gdzie były wy, żeby was prekonaty do wyjazdu. Ta wy, nemaly, diaky słuchaty niejakych propozycji. Na dywo ja nie poznawał teraz Faustyny. Szczes jej hołot. Stała się aż na wyrist prymylną. Nie spodziewał jem się w niej takoho talentu kokietliwosty. Teraz tylko tała wece jak ja. Stała się tepłą, bliską moim myslam. Pry takiej zmieni odyszał jem od swojego postanowienia. Taż to. Nad raną ona zastota koleśnia. Hołodna, zadumana, a kiet już nie mołczyt w słowach czasom i sarkastyczna. Jednym słowom nie stiamlu oż to idę. Prijatel Ilija skinczył. Predania chwaryt, że do lubowy wedł perłowy mosty. Kiedy chody do Ilyju, to ty mosty już nijak nie byli perłowy, radsze spał czy nosity. Jego dusza peretkana była taką pałczynką, pochynała się pod wpływem każdych nowych obstawyn. Maleńka żmeńka, do jakiego szczęścia była już dla neho rają. Za to ich maroczka na czeli myło i stawała się dla neho zabywajuczą. Terpienia, a czy kisno pouczene z delikatnistiu poczuć, ta ono w miachkim sercy i samo miachne. Je jak ona, pouczyna. Kiedy sme prechodyli popry Habzynowi i Huszczawyni, dał się czuty płaczliwy głos Astriaba Kani.
2: Ne jojczała bys, zabezidował kraczajuczy i za nami łautar Kropczenko. Wzu hodynu sme tu wstupyli, żeby na taku ptyciu trafyty. Niedobry. Wyskatkania w braklenowych korczach. Smert komusy oczy zaprę. Ne jojczała bys.
0: Na Hneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, a na następne słuchowisko zapraszam w piatniciu. Dziękuję. Czytała Monika Tylawska.

0: czytania to najlepsza zabawa, jaką wydumali sobie ludzie.
1: Czytanie to podorosz, kotra nygda się nie kinczyt, dołcha, ba, kwiczna podorosz, w czasie kotroj stajemy się łagniejszy, mylszy i barze człowieczy.
2: To czytat knyżkę żyje dwa razy.
3: Radio czytalnia.
4: Chysza bez knyżok jest jak ciło bez duszy.
5: Dumam to czytam, czytam to jem.
6: Knyżkę są towarzystwom, które sobie człowiek sam dobiera.
3: Dobry den. Serdecznie witamy w programie, który nazwaliśmy Radio Czytalnia. Ołowną cilu naszej audycji jest propagowanie czytania w lemkiuskim języku. Dneska budeme wspominać Michała Dzięcio, lemkiuskiego pisatela, jaki pochodził z jednego z seł lemkiuskiej enklawy z okolic Korosna. Wrodził się Michał Dzięcio 19 lipca 1925 roku w seli Krasna, zwanym też Korostenką. Jego otec był witom toho seła, które wydało na świat wieloch znamenitych lemkiów, w tym Iwana Rusenku i Klaudyju Aleksowicz. W 1931 roku, kiedy Michał miał 6 roków, wmerła mu mama. Zakończył osnowną szkołę w rodnym seli, w jakim krótko uczytelował znamenity Iwan Rusenko. Choć stiahło go do nauki, musił pomagać nianiowi w gazdziłci i wywczyć się szewskiego fachu. Ale w selskich czytalniach i Rusenkowi biblioteci mich zaznajomić się z klasyką światowej literatury. Tołdy też zaczęły się rozwijać jego etnograficzno-folklorystyczne zainteresowania. Zapisywał i zapamiętował wielu narodnych zwyczajów. W zapisanych wspominach o wielkim uczytelu Michał Dzięcio pisał tak. Rusenko był długi rok uczytelem w sąsiednim polskim seli Ludcza. Często w niedzielu przychodził do mnie do Krasnoj, do swoich rodziców. Ja w selu był zachodyty do Rusenka, jak był doma. W niego była dost wielka biblioteka i ja pożyczał od niego różne ciekawe knyżki. Rusenko choćo pożyczał mi knyżkę, lem wymagał, żeby ja coś zapamiętował proczytane. Rusenko nauczył mnie trezwo smotryty na świt i różne sobycia w oświeci. Ja lubił smotryty się, jak Rusenko rysował i malował dekoracji dla różnych teatralnych przedstawień w naszej czytalni albo sąsiednich seł. Po wszystkich sąsiednich sełach, w czytalniach i narodnych domach były dekoracje malowane Rusenką. Zapraszamy do wysłuchania pierwszego opowiadania Michała Dzięcio, za wdzięk kotromu perenesemy się w peredweselęczy czasy i dobry poczujemy klimat wielkich jarmaków.
7: Jak haraś konia pominął. Pisał niedawno Michał Kycej z Ropyci Ruskoj, jak na horlickim jarmarku handlary oszusty obduryli na koniach Petra Pyża z Ropyci i Wasyla Dykoho z Pstróżnoho. To mi przypomnęło, że gazdi z naszego seła iszczyny taku sztuku do ty wielkie machinatory wtnuli. Żył w Korostenci gazda po nazwisku Senko. No, jak to wsiady bywat, mał prozwisko Haraś. I mał Haraś starego konia kasztana, który nie chciał już dobry ciągnuty. Jednego razu powiedział do swojego syna Michała. Trzeba by naszego kasztana prodaty, a młodszego konia w zamian kupyty. Może by ty się wybrał na jarmark do Berezowa? Może pizniejsze, tatu, bo teper jak raz je dobra, a kordoła robota na naszym tartaku i ja się nijak nie wyrwu. Odpowiada syn. Pizniejsze to już bude w pole robota, otec na to. Nie dziwujcie się, że Harasiu syn tartaku pilnował. Tak robiło duże ludy w naszym seli, bo tartak był wielki, parowy i fajny pieniądze tam się zarabiało. Piszę Haraś i do naszego selskiego specjalisty od kony Iwana Kozaka. Prosty tycho, żeby pojechał z nim na jarmark. Konia pomoczy wybraty. Ale Kozak ma u doma jakiesu pylnu robotu i nie schodził się z Harasią pojechaty. A fraz by was wszystkich zabrał. Nie jak na oczy człowiekowy pomoczy. A pojecham sam. Nie taka to aż sztuka konia wybraty. Co złosty kryknął Haraś. Przyszedł den jarmarku. Haraś zaprział kasztana do woza i wio do Beryzowa. Na Torchowicy od razu otoczyli go handlarek inny. Kolesia dowidali, że Haraś chocze kasztana prodaty, a młodszego konia kupyty, z miścia przystupili do torchu z nim. Aż to wy za to to stare szkapysko prosyte. Ta dajte 90 zł. Ohoho, sztowy, didu, wasz kin się nadaje na to, żeby z niego skoru zderty. No to dajemy wam 45. Dołucho się to orchowali, a w kińcy zapłatyli Harasiowi 70 zł. Zniali z kasztana chomut i kantar i berut ho za sobą. Słuchajcie, didu, a jakoho wy choczyte drugiego konia kupyty? Cykaroho, cysywoho, a może takoj masty jak wasz kasztan? Zjudując handlary na odchodnym. To może by ty chodz jakoj masty, aby tylko był młodszy i rozstąpić chodu do moho chomuta. My wam takiego konia prowadzimy. Zaweli konia kasztana za torchowyciu. Obstrychli mu chwist i grybu korotko, tak jak to maje pitora dworiczny żerebet. Sierść mu staranno wyczesali i pomastyli czymś tam, że się wybliskała jak na młodym koni. Zuby wyczystyli pylnykom i one z poczorniłych zrobili się biły. Na koniec wlali mu do horła z choriuky i sprali ho po nohach tak batohamy, że biedny kasztanysko naprawdę stał wirchaty jak żerebec. Przywodzi od toho żerebca do Harasia i powidają: posmotrite, my wam pidobrali takiego konia, jak wy chcieli. O, ta to iszczy żerebec. Może i żerebec. No, tiahne jak zwir. Dawajte, zapriahnemy do woza i popróbujemy. Nakładają żerebcowy chomut. Haraś wydyczy, akurat pasuje. Zapriechają do woza i jak tylko jeden z handlary swysnął batom i kryknął wio, nowy kin zorwał się do galopu. A cięty kin, no to syła za neho hoczetę? Tot kin kosztuje 120 zł. To duże. Mi takiego drogo konia nie trzeba. O, no to się chyba sami zapriachnete do wodza i podjachnete do mnie. Drugiego młodego konia dneska na jarmarku nie kupite. Iż to wydumate. Prodali huncowaty Harasiowy jego własnego konia i wzięli za niego 100 zł. Idę Haraś zadowolony do mnie, pokin zrywać się do galopu, jak tylko batił poczuje. Wydno mu jeszcze z choriłka nie wywitriła. Przyjeżdżają w seło, a kin sam poperat na drogu do chałupy Harasiowej. O, jaki win mądry, niuchom czuje de moja gazdiłka. Dywuje się Haraś. Paraska, a paraska wynę z świaczonej łody, trzeba nowoho konia pokropyty. Kryczyt Haraś z podwircia na swoją żenu. Paraska wychodzi ze świaczoną wodą w myśli, smotryt na nowoho konia i kropyło wypada jej z róg. Szto ty, stary? Ty zwariował? Ty z oślip? Ta de to nowy kin? Ta nasz stary kasztan? Czoho tak desy obskubał? Harasiowy, jak obuch pochołowi to ty słowa. Win wypriechat konia, a kin sam idę na swoje miejsce w stajny. Cholera by wzięła tych żurbatiu handlariu, a to mnie obcyganyli, zastochał Haraś. Z toho czasu w nas w Krasni powidali, do człowieka, co zrobił niewychidnu dla sebe wyminu, pominiał jest się jak Haraś konia. Czytała Olga Pełechacz.
3: Kiedy już powęło się pohandluwaty i kupyty chodz jakoho konia, to trzeba ho zaprowadzyty na tołoku. Posłuchajmy piśni ansamblu Lemkołyna, pidna hołołkom, powedu konyka.

0: Po wyseleniu na Ukrainę w 1945 roku Michał Dzindzio do jakiej czas żył w Tarnopilskiej oblasti. W 1948 roku pereselił się do Borysława na Lwiłszczyni. W 1957 roku Michał zakończył naftowe technikum w Drohobyczu. Pracował w naftowym promyśli. Opowiadania Michała Dzindzio mocno wpisują się w realność selskiego życia. Teper posłuchajmy jedno z takich opowiadań, Przyszła koza do woza.
1: Michał Dzindzio, przyszła koza do woza. Był kolysy w gorlickim powici prysiłok Dragosiu. Stojało tam 8 chysz. Przypisane one były do gromady ropycia Ruska. Choć prysiłok Dragosiu był bardzo mały, gazdowe z niego mały wielki hotar ziemi. Duże ornoho pola, obszerny pastwiska i łuki koło riki, które nazywali się zawoi. Prysiłok był widomy na Lemkołyni z toho, że ludzie tu często procesowali się z okolicznymi gazdami. Często można było poczuty, dragaszowiane z osudu nie wyłaziat. A wszystko proto, że naokoło prysiłka graniczyli pola ropyci ruskoj, małastowa, pantnoj, banyci, bortnoho, bodakił, pstróżnoho. Na medżach tych pil były postyjne nieporozumienia. A okrem toho dragaszowiane byli dobrymi gazdami. Zbierali niezły urodzaj żyta, wiłsa i bandurok. Chowali duże korą i owec. Mali dobry koni, którymi zimą wozili derewo z pańskiego lisa do Gorlic. Przez Dragosił była droga do Bortnoho i dali do Hir. Dragosił z dwóch stron opływa rika Tęcza, jaka litom przy wielkich zlewach wychodziła ze swoich beregiów. Zalewała sinokosy i orny pola, czym robiła niemałe szkody gazdam. Przez riku Tęczu nie było mosta i jak nie było wielkiej wody, firy pereiżdżali jej w brit. Była położona lem dołcha łałka z belok dla piszych. Ale zlewy były często. Wielka woda zabierała łałku. Wtedy nie było żadnej możliwości perejty riku. Wtedy jednomu dragaszowianowi przytrafiła się wielka przychoda. Nazywał się Winłanio. Kolwin był jeszcze parybką, spodobało się mu szwarne, młode dziewcza z sąsiedniego seła. Dziewczatko to było bardzo wrodliwe, wesołe, ale bardzo nieprzystępne. Zaczął Łanio wieczorami chodzić do toho seła. Na wieczirkach z tym szwarnym dziewczatom często win tańczuje, ale nijak nie może się z nim dopeści dułaty. Chocze ho odprowadzaty z wieczirok do mił, ale de tam, dziewcza wtycze od niego het. Próbuje Łanio różnymi sposobami przyjednaty soj serce parasi. Tak zwali to dziewcza. To na jarmaku w Gorliciach do niej pitchodyt, to w nedilo koło cerkwy besiduje często z nią, lem wszystko na darmo. To gdy łaniąś widuje się parybki u stoho seła, w jakim żyła paraska, cy ona maje da jakoho inczoho chłopcia. Nikoho ona nie maje. Ona taka wielka paradnycia, że namy wszytkyma pohordżuje. Nikoho z nas nie chocze. A wy nie budete protył toho, jak ja budu do niej chodył? Ta chodź soj, kiłko choczesz. Szto nam po jej krasi? Jak ona nie chocze znamy besiduaty. I ty ciż jej nigda nie pociłujesz. Uż my jej znamy. A ja wam dokażu, że parasia bude moja i ja jej pociłuju. Powił Łanio. I jeszcze bilsze zaczął Łanio krutyty się koło parasi. Ale wse na darmo. Nie chocze chodziłka i uż. Cieł zimu protanciła Łanio z parasią na wieczirkach, a sercia jej nie przychylił do sebe. Wreszcie z list poczęła opanowywaty Łania. Parybki śmiejali się z niego, że winnicz nie może poradyty z tą paradnicią. Łanio wse jeszcze chocze pokazaty przed parybkami, że nie mecze swił na witer. Jednoho razu, tanciujuczy z parasią, winne spodziłano, pociłował jej w lice przy wszystkich parybkach i dziewczatach. Parasia odskoczyła od Łania, jakby win jej oblał horiaczą wodą. A po tym, jak wyciągnę ruku, ta jak wlipy dłania w lice, jak ty śmijesz mnia ciłowaty, ja bilsze cię nie choczu znaty. Ani ne pitchod bilsze do nia blisko, kryczała ona. Oho, jaka korolewa, ty jeszcze sama prydesz do mene i budesz mnia ciłowała, odpowił Łanio. Nikoli toho nie budę, chyba jak pisok na kameny wyrosnę, odrubała Parasia. I trysnąwszy dwermi, piszła het z wecirok. Prydę iszczy koza do woza! K kryknął i na wzdoch in łanio. Z toho czasu on bilsze nie spotykali się nigdy, bo łanio z daleka omyjał parasiu, jaglem jej de uwidził. Proszła wesna i lito się zaczęło, a proroctwo łania nie spełniać się. Łanio ciłyma dniami kosył trawu koło riky. Żeby zahuszyty z list i żal na parasiu, winczasto perechodył przez riku na drugi berich i iszał do korczmy pyty z choriłku. A żeby nie chodyty daleko, aż do łałki, win koło swoich sinokosił pokłał w piłperek riki wielkie kameni, po jakich perechodył na drugą stronę. Teper łanio mał swój perechit przez riku. Kole woda zabierała łałku i nawet kameni wkrywała tak, że ich nie było widno, łanio z druczką wróci, perechodył po tych kameniach śmiło na drugi berich, kole lem chcił. Niestraszno mu było, że woda siachała mu po kolina albo i wyższe. Jednego razu duże gazdyń piszło na jarmak do Gorlic. Z rana była harda pogoda, ale po południu nadyszła wielka buria. Raz po raz błyskała błyskałka i często hyrmył grim. Potem zorwała się straszna zlewa. Woda w tęczy podniosła się wysoko i pierwsza fala zorwała łałku. Na berezi zobrali się toty gazdyni, što wertale domił z jarmaku. Oni chodili koło riky i nie znali, jak distaty się na drugą stronę. Dekotry gazdyni płakali, bo bar schodzili, distaty się domił, zakla nadejde wieczer. Łanio jak raz wyszedł po smotryty, cymu woda nie zabrała sino w kopach. Gazdyni poczali kryczaty do łania, żeby win dał znaty ich murzam, na jak prydut kinmy perewesty ich. Koli łanio pidyszał bliże, to uwidził, że na drugim boci riky, medze gazdyniamy, je parasia. Aha, popała z mi ptaszko w ruky. Podumał sobie wanio, ale Anny wydune podaje, że się wciszył i tak odpowiada gazdyniam. To za daleko chodyty po waszych chłopił, zresztą takiej wody i kinne perejde. Aż to robyty, jak date każdam chorycz, to was wszytki perenesu czerez wodu na drugi berich. Jak to? Powida, że tej wody kinne perejde. A ty z nami perejdesz? To już moja sprawa. Idź te wszytki chory berechom, aż do toho miścia, de ja budu, do was przez riku perechody. Łanio piszął tiż chory berechom do toho miścia, de byli kameni. Win wziął w ruky dobry druczok i namaciujuczy nim kameni, jak byli teper głęboko pod wodą, ostrożno polił z wodu. Win stupił na pierwszy kamień i dali już, dotrymujący się odpowiedniego kroku, natrafiał na dalszy kameni. Na sredyni riki woda siachała mu prawie że do pojasa, ale łanio, mocno sperajuczy się druczką od dno riki, śmiło pereszał przez głęboką wodę na drugi berich. Gazdyni ze strachą smotryli na łania i nie mogli si wyobrazyty, jak to win ich budę perenosił. No, kotra z was najodważniejsza? Kotra chocze najskorsze domił? Żwiduje się łanio. Gazdyni pozerają na riku, gdy z szumą perekoczuwali się brudny od gliny fali. To na to, jak z łania ścikała woda i nie ruszają się z miścia. Aha, żałujete, grajcar na mohorycz. A ja mam się tu koło was perestudyty i zachłority. Jak se takie skupy, to wertajte się do Gorlic. A ja pidu domił. Powił łanio i chocze sam wodu perechodyty. To poczekaj, łaniu, nam ne pieniazy żal dla tebe. Lem się boimy, że nas tu w tej wodzi potopysz. Powidat jedna z gazdyń. Nie bijte się, nie wtoplu ja was. I dwi morzu od razu nesty. A choćbym i z dakotrą chpał do wody, ta i tak z nią wypłynu, bom się nawczył dobry pławaty, jak jem służył w wojsku. Gazdyni uważno słuchają to tu besidu, ale odwagi im to nie dodawat. Aż tu najstarsza babusia powidat. Ne zniałaniu, perszu. Jak nie wtopysz w tej tęczy, to niewielka szkoda budę, bo ja już stara i dozniem się na świci na żyła. Łanio wziął babusiu na pleczy, jak to ludzie powidali, na kerkosza i ostrożno polizł w wodę. Trymajcie się niedobry rukami i nohami, żeby was nie zmyło z mene, nakazuje łanio. Babusi nie trzeba było dwa raz toho powtariaty. I choć ona powidała, że gotowa się w tęczy wtopyty, to jednak tak stysła łania rukami za szyju, że win aż się zdywował, desia toj syły tiłko nabrało w starych kostystych rukach. I duczy bars powoli, łanio pereniu z babusiu na drugi berich, zmoczywszy babusi nohy po kolina i kuściok spidnyci. W zognutym łikci Babusia dobry trymała pleteny koszyk z solą, patyczkami i wsiakiem inczym kramom, co kupyła na jarmaku w Gorlicach. Wszystko to, słuchajcie, było perenesene razem z babusią na drugi bieg. Jak to uwidzili drugi gazdyni, już śmilsze hodili się na taki perechit na pleczach Łania. Łaniu powoli i ostrożno przenosił wszystkie gazdyni na drugą stronę riki. Nie obyszło się bez kryku i łysku, bo Łanio, co młodszy gazdyni i dziewczata, starał się jak najbliższe zmoczyty. Nareszcie na tym boci liszyła się alem jedna parasia. A czego się Łaniu nie wertasz po parasiu, zwidując się gazdyni? A ona mi zakazała blisko do sebe pitchodyty. To ja nie idu, odpowiada Łanio. Ta joj, Łanio, chyba ty nie znasz diłockich wybrykił. Preci jej nie liszysz samu na nic, na tamtej stronie riki. Idź, Łaniu, perenes parasiu, najrazom znamy do domiu, prosiat on. Jak parasia sama nie o to poprosyt, to może jej prenesu. Paraś, parasiu, popros Łania, najcia perenese, bo już blisko wieczer, to desia w taku poru podijesz. Kryczat gazdyni hołosno, żeby perekryczaty szum wody. Bidna parasia stojała za łodą, biła jak połotno. Już naprawdę zaczynało się zmerkaty, skoro ciłką stemnieje, a ona ostanę się samitna na berezi rozbuchanej riki. Ona bardzo bojała się nazad wertaty, prosyty się na niczlich, bo do najbliższego seła tiż było daleko. Ona dobry pamiętała słowa, kotry powiła Waniowy, wtedy jak win jej prylutno pociłował. Przypomnęło się jej i toto, jak silno ona ho po lycy wdaryła. Jakże teper ona bude prosyła ho o pomoc? Wszytki tam, na drugim boci, prosiadł Łania, żeby perenius jej, a ona sama, niejak nie może, z osebe słowa wydobyty. W kińcy parasia hołosno rozpłakała się. Slezy ciurką potekli po lycy. Ciła aż zatriasła się od płaczu. Serce jej zabyło się niespokojno w grudziach. A horło zdawluwał jakiś stysk i brakowało powietria dla dychania. Czego płaczesz? Treba Łania prosyty, a nie płakaty, chupa diłko! Kryczat donieść tamtego berecha gazdyni. Łanio, choć gnił i obrazu zataił na parasiu, jednak, kole uwidził, jak ona hirko płacze, pożalił jej. Win kryknął do niej. No to jak, paraś? Chcesz, żeby ja cię prenosył prez wodu, czy nie chcesz? Parasia zmogła, ale chowową kiwnuty na zgodę. Wtedy Łanio pereszał do niej, wziął na swoje pleczy i tak powida, choć ja nie mam prawa byty blisko przy tobie, to teper musisz się dobry do mnie przytulety i obniaty nie rukami za szyju, bo jak ni, to wpadasz do wody. Już temno i można wgadaty, desud to ty moi kamieni. Parasia, rada nie rada, obchopyła Łania silno swoimi rukami. Łania jakiś czas prysmotrywał się do wody, jakby odnajdował skryty tam kamieni. A potem ostrożno, coraz to głębsze, wchodził do wody. Kiedy już pereszał bilsze jak pił riki, raptom, czy to mu woda druczok piderwała, czy to winne potrafił nogą staty na kamień, dostrze polecił razem z parasią pod wodę, która się zamknęła nad ich głowami. Ale od razu one wypłynęły na werch, bo Łanio energiczno wdarjał nogami i rukami po wodzie. Na berezi wszytki hołosno zakryczali. A parasia w wielkim strachu jajknęła. Joj, Łaniu, ratuj nie! Woda nese ich w dił. Łanio grebesz to sił rukami i nohami, rwę się do berecha i do parasi powidat. Noż to cię ratowaty, i tak ty nie chcesz, a ja bez tebe życia nie mam. Lepsze budę, jak się tu oboje wtopimy. Z tymi słowami Łanio zanurjat się z parasią pod wodę, ale zaz wypływat na werch. Parasia jeszcze silniejsze jak to tkliszcz, wczepiła się Łania rukami i nohami. Ona prysyła swoją hołowę do hołowywania i koli fali wyszmaryli ich na werch, ciłuje ho. Łaniu, jak się wyratujemy z tej wody, to ja pidu za tebe, a ja nie chcę takiej żeny, żeby z musu za mnie wychodziła. Łaniu, ja nie z musu, ja i pierwsze cię lubiła, alem toho nie rozumiła. Nareszcie Łaniu dopłynął jakosy do berecha. Wchopił kriak, co ris przy berezi, i powoli, razem z parasią, wyszedł z wody. Parasia, dalej nie żywa, nie mertwa, trzymać się rukami za Łania. Co my z nią robimy? Raz mi powiedział, żebym blisko do niej nie podchodził, to za sama nie może się ze mną nijak rozłuczyty. Powiedział Łaniu do gazdyń. A co się wam rozłuczaty? Żeń się, Łaniu, z nią i już. Wszystkie my czuli, jak parasia kryczała, że cię lubit. powidajut gazdyni dołania, a do parasi dodajut. Preci lubisz ho paraś. No, chyba nie prawda? Parasia nic na to nie odpowidat, lem ty ho płacze. Już sama nie znajesz czego. Cy zo żalu, że persze była taka głupa? Cy może z radosty, że aż dopiero tam w wodzi zrozumiła, że ona i persze łania lubyła. Lem nie chciła się nawet sobie o tym pryznaty. Nie wsekała mutna woda prynosyć szkodu. Czytał Kyprian Rutkowski.
0: Zapraszamy na śpiwanku, a tam dołom.

0: Michał Dzindzio zaczął pisaty jeszcze na Lemkołyni. Pisał wersy i zapisywał folklor. Swoju twórczość prodążał i rozwywał w lemkiłskim środowisku Borysława. Zapisał paru dziesiątków narodnych lemkiłskich piseń. Na osnowie zebranych materiałów opracował zbirkę w rozdzielu na Wesilu, Lemkiłskie Chrystyny, Lemkiłskie Weczirki. Ale najbardziej interesujący sud jego autorski, choć w jednej mierze oparty na faktach z życia, opowiadania, anegdotycznego charakteru, wspominy i śmiechowynki. Zapraszamy do wysłuchania krótkiego, żartobliwego opowiadania.
1: Michajło Dziądzio, jechomość tak kazali, śmiechowynka. W jednego gazdy bohacza służył najmedwaniu. Robił ciężko, a żył płanno, bo gazda był skupy i zachłanny. Raz w Nelilu powidat gazda do wania. Pożen koroły pidli z pasty, a ja pidu do cerkwy. Po południe wertat wanio z korołami z pola, a gazda z cerkwy. No, szto tam jechomość na kazaniu powidali? Świduje się wanio gazdy. A to powidali. Dneska pist, zaran pist, pozarany pist i ciłej tyżden pist, odpowiadać gazda. O, to duże złe, budete mnie ciłej tyżden pistnym idłom moryty. Z żalą powił wanio. Nic nie zrobisz, proty jechomościa nie poprzesz. Ist wanio pistnu kapustu z komperiamy. Jak doczekał się na koniec niedzieli, powidać do gazdy. Jeden raz wy idte koroły pasty, a ja pidu do cerkwy. Jak wernął po południe domiu, gazda zwiduje się wania. No to powidaj, szto tam na kazaniu jechomość kazali? A to kazali. Hneska świato, zarań świato, pozarany świato i tak ciły i tyżdzień bude świato. Jechomość nie kazali nic robity, lem po światocznomu isty. Czytała Natalia Połechacz.
0: Teper chcemy zaprosić do wysłuchania jeszcze jednej śpiewanki. Na to raz zaśpiewajt i zagrajut kolbusiłskie hudacy.

0: Michał Dzindzio wmarł w 68 roku życia 8 sierpnia 1993 roku w Borysławi na Ukrainie, gdzie został pochoronany. Liszył po sobie wielkie czysło tworił. Zapisił w większości opublikowanych na lemkiwskiej stronie ukraińskiego tużdennika nasze słowo. Wysłuchajmy jeszcze jednego opowiadania, opisującego wyprawu na jarmak kumił Sztefana i Iwana.
1: Kumił Mogorycz. Stefanowi, gaści z naszego osoła Korostenki, trzeba było na jarmarku kupyty konia. A że sam win nie znał się dobry na koniach, to zaprosił się na pomoc swojego kuma Iwana Kozaka. Specjalistu od kony, że znał nelem dobry koni wyberaty, ale nawet liczyty. Jak jechali na jarmark do Korosna, to Stefan tak powitają do swojego kuma.
2: Kumy, prysiestwo Boże, jak mi wyberę ty fajnego konia, to wam wstawlu Mohorycz, piat, pokuił, pywa i flaszku araku.
3: Nic się nie trapte, kumę. Ja wam wyberu takiego konia, że budę wartało stawyty tato nylem flaszku araku, a nawet szto najlepszego koniaku.
2: Postawlu wam koniaku, kumę.
1: Przyjeżdżają one na targowyciu do Korosna, a tam koni wydymo nie wydymo. I chnidych, i karych, i bułanych, i kasztanił, aż w oczach riabyt. Handlare oszusty, koniam zuby popić czyszczale, choriłkom ich ponapojowale, żeby się im młodo oczy bliszczale i nohamy li przewirgale. Wnet poznale w Sztefanie kupciana konia. Każdy ho tiachne w swoją stranu, pokazuje i zachwaliuje swojego konia. Biedny Sztefan, jak to baran w Biblii, nyczne od liczny dobroho konia, od niedobroho, a staroho od młodoho. A kum Iwan, jak to ta ryba w wodzie, pływać się w tym kińskim morzu. Jednego konia po chybeci ruką potiachnę, drugo za nohu szarpnę, trzeciemu zęby poobzerat, a na czwartego lem tak zozadu i z peredu zirknę, już mu cinu i ochowik znaje. Za pił chodyny wybrał Sztefanowy trilicznoho, karoho konia, jak żwira. Zapłatyli nie tak już dorocho, bo kupili nie w handlariu, a w jakie soho gazdy. Handlary jeszcze z rana mali toho konia na oczy i dołcho torchowali ho, żeby potem pereprodaty komu i zarobyty na nim. Jak uwidzieli, że Iwan Kozak wytorchował to tucinu, to kin wartat, to aż zubamy zaskrychotili zo złosty na neho. Iwana potiachnuli inszy nasze gazdowe koni wyberaty, a bardzo zadowolony Sztefan przywiązał kuplenoho konia do swojego woza, poprosił susida, żeby mu ho przypilnował, a sam piszą do sklepił daszczo kupyty. Zachodzi do szynki i świduje się, kilko kosztuje flaszka koniaku. Jak mu odpowili, że dwa razy pilsze jak choriuka, zrobiło się żal Sztefanowy pieniazy na koniak. Win obyżał wszystkie szynki i naszą try, w jakich nie było koniaku. Wede kuma do tych szynkił, a tam powidają.
2: Koniaku neje!
1: Tak w pierwszym, tak i w drugim, a jak podchodzili do trzeciego, powidają Sztefan do kuma.
2: Duże by ja rad was, kumę, koniakom poczastować. No same wydyte, że ho nigdy nie moż distaty. Jak i tu nie budę, to się chyba napiemy z horiłku i pywa. Daj te flaszku koniaku.
1: Mówił Sztefan w trzecim szynku. No to stało się neperewyczene. Szynkar poznał Sztefana i jak ne warknę. Ja ty już raz powidał, portaku, że w mene koniaku neje. Stefanem oczami zaklipkał i poczerwenił jak burak, a kum Iwan powił z pokorą i żalą.
3: Oto tak, kumę? Kumę, kumę, ja się z was toho nie spodziewał. No to z temi siami piekni odwdiaczyli. Ty jak wy chcili mene poczastuaty, tak i mi trzeba było wam konia wyberaty.
1: Czytali Olha, Melania
3: i Natalia Pełechacz.
0: Pomału przybliżamy się do końca naszej audycji. Pokla się z wami popraszczamy, zapraszamy na wiązanku lemkiwskich śpiwanok ansamblu Łastiłoczka.

0: Teper iszczy jeden fragment opowiadania Michała Dzindzio Pidnaho Wołkom, zaż to Petro koroły nawertał. Mamy nadzieję, że to korotyczki fragment zaochoty was, drogie słuchacze, do proczutania opowiadania w ciłosty.
1: Michał Dzindzio zaż to Petro koroły nawertał. Humoreska urywkę. Idemy jako sy jednoho razu z kumą Petrą po dorozi. Besiudujemy sobie o tym, o sym, a popered nami idut szkolary do szkoły. I szło ich może z wismero, a może i z desiatero. I nicz by w tym nie było dziwnoho, jakby nie to, że iśli one wszystkie paramy. Każdy chłopec iszł z dziewczatą. I to jak wind koło niej iszł, hordo jak da jaki ispiański chrant. Każdy jeden, jaki należy tchalantnomu rycerowy kawalerowy, nóż oprócz swoho iszczy portfel dziewczatę swojej druhyni. A dziewczatka jak iszli koło swoich kawalerium? O ta, one nie iszli, a chracisno perhale, jak welmożne arystokratyczne princesy. One raz po raz zazerali swoim chłopcom w oczy i sztosy im wesele szczebetali. I barsz czas to zalewali się dzwinkim, hałosystym i szczęśliwym śmichom. Nowe posmotte się kumę na nich, takie to już czy smarkate, a się już potrafić zaleciaty jedno do druhoho. Powiedat do menekum, na takie to one kumę smarkaty, pewno budę co szestoj, a może nawet co samej klasy, już im budę po 14 rokiu, odpowiadam. Ba, wszystko jedno, i tak im jeszcze materyńskie mało kone obsochło, one się już pewno ciłujut, jak ich nich to nie wydyt. Zabył win, jak te latom był, a przypomnijcie sobie kumę, cy wy same, jak ste takie byli, cy ci uwale da jako chodził czaty. Oni, jakim taki był, tom iszczy ani jednej nie ciłował. To zle kumę. Mi się zdaje, że jakim takim samym szketom był, to już im soj na jedno pociłował. Wam to dobry kumę było, bo ste odważni i posiedliwy, to ste znali, jak się z nima powesty. A ja z maleczku był lębojaźliwy i dusze wstydliwy. Ja nie to, że ciłwaty, a nawet nie potrafił do dziewczaty słowa wypowisty. No ale na koniec musili ste kumę jako sy soj pociłwaty pierwszy raz. Opowiedzcie mi, jak to wam się wdało, jak se takie wstydliwy byli. Kum Petro zamyślił się i dołcho minycznie odpowiedział. Było widno, że palety umysłami w swoje dalekie, junackie roky. Kince zytnął soj z takim prewelikim żalom i tak mi zaczął opowiadaty. No ja pociłował pierwszy raz, lem ja dziewcza samą pociłowało i to tak ochnysto, że jak soj iszczy chnestka przypomnę, to się mi od razu krął buryt. I podumaty tylko, niby nie taka to już wielka sztuka, że ja cmoknę swoją gambusią da jakie dziewcza, jak od razu się wszystko myniat. To by się zdaje, że z doreju wskoczył, a jak się sam wpniesz do tej czerwono jak malina, a choriaczo jak połomin, dziwoczo i gambusi, to te aż dychania sperat. Oho, kumę, nie taki to wy znów zanadto nieśmiły i wstydliwy, jak ste potrafili to wszystko peryżyć.

0: kobiety. Ano, poznał ją to, to poznał. Za to ciłe życia budu dziakuwał jedni krasawyci, jak ją do dnes jak nie moszu zabyty. A chyba to nie była wasza żena paraska? Ta de tam paraska! Ona nie jest sposobna wykresaty z sebe taki ochen, jakim się do niej zaleciał, to się nijak nie dawała mi pociłwaty. Nam aż wtedy, jak się wpewniła, że naprawdę z nią ożeniu, to się pozwoliła kilka raz pociłwaty. I to tak z tyrano ostrożno, a nie tak ochnysto, jakby mi się chodziło. A jak z mysia pożenyli, to też nie lubiła się moja paraska ciłwaty, tylko da kolem ja tak hołodnuwato pociłuję, jakby da jakiś szarwalok odroblała. A teper to już się nikoli ze mną naciłuje, nam się każdy den ze mną swaryt. Proto tu swarku i mi samemu już dawno się odchodziło i ciłwaty. Oj, prawdu powidate, kumę, już nas zaczynają zanedbowaty nasze żeny. One nas już zarachowali do starych chłopiów, a my jeszcze nie takie preci stary. Jakby nam daty da jakiej młodsze dziewcza, ohoho, jakby my jeszcze ochnysto potrafili pociłwaty. Najsia młody i parobok nawet do nas na rimnat. Ale opowidajte dalej, bombaś ciekawej, jak to wy kumę ciłwali pierwszy raz. Czytał jako tutko.
1: Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tworzenie naszej radioczytelni i słuchaczom radia. Program zrychtowali Olena Duć i Warwara Duć. Zapraszamy na następny odcinek. Na zakończenie śpiewanka z projektu Śpiewy naszego rodu.

Poklachtiać się lubuję tlem. W temną niczku w ubo.

Seret ludy. Stał jem, że pidu do ludy, bo barż mia bolet. Im piszą. I jeszcze barża bolet.

Persze Lemkiwskie Radio. Lem FM.

My złamy, ły znamy. Razem daje LMFM.

Včera, dnes, zaran. Słuchaj, передавай другим. Lem FM.

0: Ona okazji. Ona okazji. Ona okazji.
1: Hehe,
0: Ona okazji.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

jeszcze radny z Zaran. LM FM. Let me tell ya.

0: Jeden jeleń.
1: Dwa duboczki.
2: Trzy torboczki.
3: Cztery spacki.
4: Pięć patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Siedem synyczok.
7: I siedem łoron.
8: Dziewięć drozdiów.
9: Dziesięć dyczat.
10: Zawsze wszystkie z was wyliczą.